Sam.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: A wiecie, że w czasie koncertu na Torwarze z Grzesiem, z Kawińskim i Waldkiem Tkaczykiem ten numer zaśpiewał Michał Szpak i było grubo, proszę Państwa, grubo, tak, do koncertu w Królowie Życia wrócimy jeszcze i będziemy mieli dla Was zaproszenie. A teraz chcieliśmy Wam przekazać z samego rana taką naprawdę bardzo ważną rzecz. Otóż trudno powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia.
1: A
0: czy to jest
1: mamy?
0: Drugi piątek, czy pierwsza sobota. Generalnie, jeśli chodzi o dzień w pracy, to jest dzień niepotrzebny. I na tym stajemy i witamy. Iwona Barańska,
2: dzień
0: Tomek
2: dobry.
0: Piotkiewicz.
1: Dzień dobry, Joachim
0: Piotrkiewicz. Witamy. No i mamy szóstą.
1: Mamy szóstą na zegarach, a więc zapraszamy na tylko te sprawdzone o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Wiadomość, która rozgrzewa fanów tenisa. Maja Chwalińska w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach, druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: W jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości. Jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jest wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
2: Na razie ceny ropy na rynkach spadają, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,94 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Ulice w Białymstoku porannie puste, ruch nie jest duży jeszcze o tej porze, zresztą raczej będzie mniejszy niż zwykle. Uczniowie mają wolno od szkół, a niektórzy wzięli wolne. Przypominam, że trwa policyjna akcja na wydłużony weekend i na drogach jest więcej patroli. To by było bezpieczniej. Noga z gazu.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Nad Białymstokiem sporo chmur i zdążyło popadać. Jeszcze przyda się parasol w ciągu dnia, możliwe burzowe klimaty. Ale jeżeli wierzyć synoptykom, szans na rozpogodzenie także dziś będzie. No i przed nami też sporo ciepła, bo na termometrach zobaczymy do 22 stopni. Tyle w Białymstoku, za oknami ma być po godzinie 13. Na razie mamy 15 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się środowiskiem i okaże się, czy aby na pewno przebywamy w środowisku przyjaznym, miłym i swobodnym.
2: Po szóstej też sprawdzimy, czy oprócz nas ktoś jeszcze jest dzisiaj w pracy, czy pracuje, czy jest w robocie, co robi, po co robi. Po prostu zaczniemy poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich.
1: To jest
2: Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, gra nam Michael Jackson, 4 po 6.

0: model Kraftwerk ja. W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6.11 na zegarach, piąty dzień czerwca mamy dzisiaj, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Środowiska.
2: No my dbamy o środowisko, żeby mieć dobry klimacik.
0: Klimacik.
3: Zawsze, zawsze, absolutnie, ale sprawdźmy jednak, czy fauna i flora to już się budzi do życia. Przed nami apel poranny. Dzwońcie, kochani, dajcie znać, czy już jesteście gotowi do pracy, czy jednak ciągle w lesie. Obstawiamy to drugie oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0. Czekamy na wasze telefony i gramy Beyoncé z JMZ. Crazy in Love jest 12 minut po 6.

0: muzyczne gramy na bogato w piątkowy poranek. Nie dość, że hit Hunter to jeszcze And the Pleasure Company. Na dodatek Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 6.
1: No i mamy ten piątek, który może być sobotą, równie dobrze niedzielą, albo jakimkolwiek innym dniem tygodnia. Ważne, że niektórzy o tej porze jeszcze śpią i tylko niektórzy poszli do pracy. A już za chwilę taki filantrop ludziom. Killer, Jurek Killer, nasz dobry, miły, w wykonaniu elektrycznych gitar. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
0: Reklama.

0: Breaking Up My Heart śpiewa Shakin Stevens w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.31 na zegarach. Wczoraj był weekend, dzisiaj jest weekend, jutro będzie weekend. Takie rozwiązanie zdecydowanie nam się podoba. Akceptujemy, jesteśmy za. A wam, jak się wstaje? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzień dobry, praca nie praca, ale jadę na rehabilitację do Bydgoszczy. Stanisław, są to coś na... Pozdrawiam, miłego dnia, do widzenia.
2: Do widzenia, dziękujemy. Słuchajcie, mamy drugi dzień długiego weekendu, a niektórzy już potrzebują rehabilitacji.
3: No, szacun,
2: absolutnie. Macie zdrowie, kochani. 22 4 4 3 0 to jest telefon do nas. Telefon dla spóźnionych na apel poranny. Gdybyście chcieli się jeszcze czymś pochwalić, jesteśmy otwarci. Jak dyskont, czyli od 6 rano. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 6:30.

0: Wisłą mamy Krzysztofa Ibisza, a Norwegowie mają swojego wiecznie młodego i młodniejącego Mortena Harketa. Morten Harket i koledzy z AH w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy w piątkowy poranek w środku długiego weekendu za 27.
1: Niezwykły przypadek Krzysztofa Ibisza, Benjamina Batona, Mortena Harketa. No dzieją się na świecie rzeczy ciekawe. Kochani, perfekt bujanie w obłokach, czyli kawałek idealny na środek długiego weekendu. Jeśli ktoś trafił do pracy, niech sobie posłucha bujania w obłokach. No i rzeczywiście poczuje się jakby tak o niebieskich migdałach myślał o tej porze. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
5: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Ulica Plażowa w Białymstoku jest w remoncie. Prace są na przejściu dla pieszych w rejonie Kolonijnej. Drogowcy zawęźli jezdnię do jednego pasa, częściowo zajęli też chodnik. A na odcinku wykonywanych robót można natrafić na ruch wahadłowy. Powstaje tam wyniesione przejście dla pieszych.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku w robocie? Oto jest pytanie tego poranka, czyli zaczynamy poczet frajerów polskich, znaczy poczet, przepraszam, pracowników roku, którzy się meldują w pracy miesiąc. W środku długiego weekendu. Zaczynamy od nas.
2: Ja jestem, przekazuję wam najnowsze wiadomości.
3: Jest. Melduję się na posterunku, realizuję program, no i czuwam, żeby was tutaj łańska fantazja zbyt poniosła.
4: Dziękuję.
5: No my jesteśmy, meldujemy się, szukamy ciągle tej fantazji, szukamy. A wy? 22 44 i 30 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku? Co robicie i dlaczego musicie?
1: Tak, za najmniej potrzebne przebywanie w pracy wyślemy wam do pracy złotą kawę porannego programu. 22 44 i 30.
0: Mamy temat.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Konga, wiadomo, Konga, Bonga, Dzikie Węże. Jest środek długiego weekendu, głupoty nam w głowie. 3 minuty zostały do 7, a teraz zaglądamy do studia meteo.
1: No co z tą pogodą w ten długi weekend? No, jest właśnie deszczowo, no, i będzie deszczowo.
2: Ale jak to?
1: Ale są też i dobre informacje, i posłuchajcie ich w najbliższych wiadomościach o 7.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 czerwca i to jest piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: List Zełenskiego do Putina. Chce rozmów o pokoju. Chińskie auta podbijają polski rynek. Czerwcowy weekend z deszczem, ale z przyjemną temperaturą. Prezydent Ukrainy proponuje Putinowi spotkanie. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do prezydenta Rosji, w którym apeluje o ustalenie miejsca i terminu. Rozmowy między przywódcami mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. To dobry pomysł, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie wyklucza podpisania pokojowego. Żeby tak się stało, Ukraina musi zgodzić się na kompromis. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
3: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
2: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Chińskie samochody szturmem zdobywają polski rynek. Jak pisze Rzeczpospolita, już ponad co ósme nowe auto sprzedane w tym roku pochodzi z Chin. O sukcesie decydują przede wszystkim niższe ceny, które skłaniają wielu kierowców do zakupu nowego auta zamiast używanego. Długi weekend z deszczem dziś ma padać prawie w całej Polsce. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
4: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
2: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6, 6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Mirą Andrejewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Złote Przeboje w drodze.
7: Ruch w Białymstoku wzmaga się na ulicach, ale wyraźnie widać, że aut jest mniej niż zwykle o tej porze, to przez wydłużony weekend. Wolne było wczoraj, dziś wolne mają też uczniowie, a niektórzy wzięli specjalnie urlop, by zapewnić bezpieczeństwo na drogach. Jest za to więcej policyjnych patroli. Noga z gazu.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pogoda w Białymstoku.
7: 15 stopni mamy teraz za oknami. Spodziewamy się do 22 stopni. Tyle w Białymstoku ma być po godzinie 13. W regionie dziś mieszanka. Będzie się groźnie chmurzyć i trzeba będzie rozłożyć nad głową parasol. Momentami jednak może być problem z jego utrzymaniem, bo możliwe burze z silnym i porywistym wiatrem. Ale będą także rozpogodzenia i jest szansa na odrobinę słońca.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Dzień dobry. Po siódmej odpowiemy na odwieczne filozoficzne pytanie, czyli co robimy w pracy w środku drugiego weekendu. A nie, to jest żart. Pytanie brzmi, po co żyje człowiek?
1: Po siódmej też odpalimy naszego gogla mogla w środku drugiego weekendu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. To jest piątek. Jest piątek, który może być sobotą równie dobrze, jak komu wygodnie. 5 po siódmej gramy Rickiego Martina, La Copa de la Vida.

0: Ten głos łagodzi nawet poranny, długo weekendowy ból głowy. Céline Dion, a dzień dobry w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 7, teraz to nas dopiero rozboli. Gdyż będziemy, uwaga, filozofować będziemy i w porannym programie odpowiemy na odwieczne pytanie, po co żyje człowiek?
1: Według Arystotelesa człowiek żyje po to, żeby dążyć do pełni szczęścia.
0: Ładne.
1: Według egzystencjalizmu, żeby stworzyć własny sens.
0: Też.
1: A według stoicyzmu, żeby żyć w zgodzie z naturą i rozumem.
2: Chociaż chcemy jeszcze dodać, że człowiek nie żyje po to, żeby jeść. Człowiek je, żeby nie pić na pusty żołądek, o czym przypominamy w środku długiego weekendu.
1: Proszę cię
2: i na szczęście
1: Tomek.
2: Jest z nami doktor, to chciałem powiedzieć, a nawet
0: tak
2: Spin
0: jest,
2: Doctors.
0: Tak jest.
2: Spin Doctors, ten zespół gra już teraz. Tu Princess w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 13 po 7.

0: Wokół Sandry pojawiły się ostatnio jakieś zawirowania i konflikty, jak czytamy, a zaraz potem przeczytaliśmy, okazało się, że chodzi o Sandrę Kubicką i Staniszewską. No my znamy tylko Sandrę Lauer Kretu, która zaśpiewała tam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Everlasting Love i fajnie było, ale no powiedzmy szczerze, podziwiamy też Sandrę Bullock.
1: No tak, tak, tak, niezmiennie, 21 minut po godzinie 7, za 10 minut wszyscy razem odpalimy piątkowe Gogle Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie, bawcie się w to razem z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.

0: Krogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: W środku długiego weekendu zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Uwaga, mamy tutaj taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon albo laptopa, albo tableta, co tam macie z internetem, i przygotowuje swoje Krogle Mogle.
2: Tak, tak. No i teraz uwaga, wylosowało się nam pytanie... Czy Justyna Steczkowska?
1: Ciekawe.
2: No to teraz tak, każdy po kolei, każdy z nas i Państwo, słuchacze kochani też, wpisujemy w tego Gogla naszego, czy Justyna Steczkowska. Okej, okay. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: Czy Justyna Steczkowska jest najstarsza z rodzeństwa?
4: Czy Justyna Steczkowska wygrała Taniec z Gwiazdami?
1: Wygrała? Czy, uwaga, dalej lecimy, czy Justyna Steczkowska jest córką księdza?
2: Serio. No to teraz ja. Czy Justyna Steczkowska ma dzieci?
1: No, dobre pytanie. I teraz już ostatnia uwaga. Czy Justyna Steczkowska ma doczepy?
5: To śmiech na sali, nie?
0: Krogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
8: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Ruch miejscami w Białymstoku jest wzmożony, na przykład na Alei Jana Pawła II, Zwycięstwa i Kolejowej, na Antonikowskiej i Tysiąclecia Państwa Polskiego podobnie. Warto uważać na bohaterów Monte Cassino i Poleskiej, także na Piłsudskiego, Branickiego, Warszawskiej, Słonimskiej. Więcej samochodów jest na ulicy Wiadukt i Ciołkowskiego.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Tak się od samego rana zastanawiamy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku, chciał, nie chciał. Oto jest pytanie tego poranka. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Codziennie rano musimy niestety jeździć nabijać kebaby, robimy je samoręcznie, Jesteśmy na posterunku.
3: No ja dzisiaj nie mam wolnego weekendu, bo jestem w pracy. Pracuję jako ochroniarz, także muszę dzisiaj pracować, no niestety.
4: Od 3:30 jestem w pracy i kłania się łódzkie MPH.
5: Nie ma świętowania po polsku bez kebaba, dlatego doceniamy ten pierwszy głos. A wy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście w robocie? Co robicie i dlaczego musicie? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Adres mailowy za najmniej potrzebne przebywanie w pracy lub też bardzo zupełnie niepotrzebne. Wyślemy wam do pracy albo do domu złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: prawdziwe muzyczne bajery od samego rana, czyli Mary Mary w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Teraz uwaga, uwaga, będziemy się chwalić, bo jest za co chwalić Chwalińską, bo sama się nie pochwali, bo jest skromna.
1: No właśnie.
2: Paryski sen naszej tenisistki trwa. Maja Chwalińska w finale French Open i o tym historycznym sukcesie więcej będzie w wiadomościach o 8.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy.
7: A właśnie, że pomagamy.
6: Nie, biegamy.
7: Nieprawda, bo pomagamy.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
7: No widzisz, i biegamy.
6: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Od środy nowa. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra. Ekstra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Reklama. Mamy godzinę 8, jest piątek, 5 czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
14: Polka o krok od wielkiego triumfu w Paryżu. Jutro Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Donald Tusk chce pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Unia Europejska naciska na Niemcy w sprawie zniesienia kontroli granicznych. Powtórzmy to po raz kolejny. Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka w dwóch setach ograła Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do najważniejszego meczu turnieju. Zmierzy się w nim jutro z kolejną Rosjanką, ósmą w światowym rankingu, Mirą Andrzejewą.
15: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
14: Mówiła Chwalińska, która już teraz może pochwalić się gigantycznym awansem w światowym rankingu. W wirtualnym zestawieniu przesunęła się aż o 93 miejsca. Zajmuje obecnie 21. lokatę. To oczywiście najlepszy wynik w jej karierze. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. Odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w przyszłym roku, 4 czerwca.
16: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem.
14: Premier Donald Tusk do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Według MSWiA powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany. Niemcy wprowadziły kontrole blisko 2 lata temu. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym – matematyki, biologii i chemii. Za rok wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
17: Większy ruch na Alei Piłsudskiego w Białymstoku, na Sienkiewicza, Legionowej Skłodowskiej i Waszyngtona także przybyło samochodów. Tłoczy się momentami Branickiego, Pałacowa, Warszawska i Słonimska. Ostrożność przyda się na Mickiewicza. Na Poleskiej też trzeba hamować, podobnie na Tysiąclecia Państwa Polskiego.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Piątek będzie upływał pod znakiem zmiennej pogody, bo przed nami chwile z chmurami i deszczem. Synoptycy wspominają o burzach, ale zapowiadają tu również rozpogodzenie i trochę słońca w naszym regionie. Ma być też ciepło, bo przed nami do 22 stopni. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały w okolicach godziny 13. Na razie jest 16 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej z okazji nadziei na gorące lato opowiemy wam, co jest na topie, jeśli chodzi o kąpielowe stroje plażowe. Zrobimy to prędko.
2: Zanim się okaże, że jednak nie będzie gorąco, a oprócz tego sprawdzimy, co nas smuci, jeśli akurat nie cieszymy się długim weekendem. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W piątkowy poranek gra Pointer Sisters. 4 po 8.

0: Całkiem przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Charles i Ed, 7:50. Ponieważ idą wakacje, to mamy wiadomości słoneczne i plażowe. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to w tym roku, uwaga, wraca moda z lat 90.
1: Czyli odważne wycięcia i fasony podkreślające kobiecą sylwetkę. A oprócz tego można dowolnie miksować górę i dół, czyli cokolwiek wyciągniecie z walizki, będzie ok.
2: Super, no.
1: Ale najlepiej zastosować minimalizm, jak najmniej krzykliwych kolorów oraz im mniej zakryte, tym stylizacja lepsza.
2: No i to jest właśnie tak zwany paradoks listka figowego. Niby figę zasłania, ale jednak figę widać. Mimo wszystko mały apel, precz z parawanami. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 6, a za chwilę usłyszymy głos Tiny Turner. What you get is what you see.

0: Girl, właśnie w takim rytmie, w takich podskokach, żwawo, żwawo, z uśmiechem ruszamy do pracy. A nie, zapomniałem, przecież jest środek długiego weekendu, nie musimy. Dopiero 19 po 8 Billy Joel zagrał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: No tam niby nie musimy, ale za 10 minut to będzie złota kawa naszego porannego programu w prezencie. Za opowieść kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu.
0: No właśnie.
1: Będzie dla kogoś, kto się zameldował zupełnie niepotrzebnie. 22 44 3 0. Telefonujcie, macie jeszcze 10 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A temat jest jakże bieżący, jakże bolesny. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu, pod przymusem czy na ochotnika? To było pytanie tego piątkowego poranka i czas na podsumowanie.
2: Właściwie nie wiem, czy nie jestem w pracy, bo wstałem radosny, a tu pierwsze, co usłyszałem, dzisiaj będziesz trawę kusił.
3: Ja dzisiaj, mimo że mam wolne, to mam wrażenie, że mam jeszcze więcej pracy niż zwykle, bo dzisiaj jestem szoferką, kurierką, kucharką, sprzątaczką, praczką.
4: Jadę do pracy, bo umówiliśmy się, że pizze dzisiaj będą, a z 30 może będzie nas 5 osób. Robimy cudze na Chińczyka. Z tego nie da się nie skorzystać.
5: Zalogowałem się w pracę pomimo długiego weekendu z racji tego, że swoje dzieci się mają do liczenia.
6: O tym niepotrzebnym przyjściu do pracy to chyba o mnie. Wstałam o 5, żeby otworzyć szkolną świetlicę. W razie jakby przyszło jakieś dziecko na dyżur.
7: Ale na wypadek braku dzieci czas wypełnić można parzeniem kawusi.
1: Tak, gdyż za ten ostatni głos cierpiętniczy jakże wysyłamy, i taki obolały, wysyłamy do pracy złotą kawę porannego programu i dziękujemy za wszystkie telefony od ludzi pracy i łączymy się oczywiście z wami w burzu.
8: Dziękujemy, a po długim weekendzie powrócimy do was z nowymi zapasami prezentów i tematów do dyskusji.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: No genialny, genialny kawałek. Po prostu aż człowiek ma ochotę spływać gdzieś. Ulubiona piosenka amerykańskich surferów Kokomo i Beach Boys w radiu. Złote przeboje to dla tych, którzy trafili do pracy i z powodu właściwie tego, że nie wiedzą czym się zająć, surfują w telefonie po sieci. Tu radio Złote przeboje na dzień dobry. Za 23 minuty będzie 9.
1: Oj, tam trafili do pracy. My już dobrze wiemy, że dzisiaj prawie nikt nie wyjechał na drogi, bo jest środek długiego weekendu, tak ale jest. I tak za chwilę przejedziemy się naszym korkowozem, a potem wam zagramy Kasię Klik, lepszy model.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Przypominam, trwa remont ulicy Plażowej w Białymstoku i drogowcy zajęli pas przy ulicy Kolonijnej. Przypominam też, że mamy wydłużony weekend i choć w Białymstoku jest nieco mniejszy ruch niż zwykle, to na drogach w regionie jest z kolei więcej policyjnych patroli. Dbają o bezpieczeństwo.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: godzina, zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, czyli wystarczająco silny kawałek Cher, wystarczająco, żeby poruszyć nawet tych, którzy nic nie robieniem świętują długi weekend. Za 11 minut będzie 9. No dobra, a teraz uwaga, smutasy, podamy wam najlepsze sposoby na smutki. Mhm. Najlepsze dla kobiet i najlepsze dla facetów. Jakie macie sposoby, Iwonko, powiedz?
1: No, my to mamy różne. Mhm. Joga, pilates, długie spacery, taniec, aromaterapia też, albo czas z rodziną, ze zwierzętami. Też ciepła kąpiel, ulubiona książka, wizyta w salonie piękności. No sporo tego. A wy, panowie, jak radzicie sobie ze smutkiem?
2: My, faceci, mówimy komuś, że się smucimy i jak nam odpowiadają, żebyśmy się nie smucili, to my się potem nie smucimy. A dzisiaj... Proste, no nie? A dzisiaj to w ogóle się nie smucimy, tylko się uśmiechamy szeroko, bo mamy długi weekend i gramy jeszcze do tego Culture Club w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i nawet pogoda ma się podobno poprawić.
0: Za 10 minut.

0: Maj za nami, czerwiec już leci. Żebyśmy się jakoś specjalnie przegrzali w tej naszej Polsce, to nie możemy powiedzieć. Summer in the City zaśpiewał Joe Cocker. No a my za 4 minuty 9 zaglądamy do studia Meteo.
1: Dziś znowu burzowe popołudnie w części kraju, gdzie dzisiaj zagrzmi. Sprawdzimy za kilka minut w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja.
3: 5 czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest godzina 9. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Jest list otwarty Zełenskiego do Putina i apel o rozmowy. Drogówka kontroluje kierowców na głównych trasach, trwa akcja Długi Weekend. Nadciągają burze, są alerty dla wschodniej Polski. Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do rosyjskiego dyktatora, w którym wzywa do bezpośredniego spotkania na neutralnym gruncie. Według prezydenta Ukrainy Stany Zjednoczone są teraz w pełni skupione na wojnie z Iranem, dlatego potrzebne są bezpośrednie rozmowy na linii Kijów-Moskwa o zakończeniu wojny w Ukrainie.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka rusza z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy SPID, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
5: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
4: Policjanci przypominają kierowcom również o przepisach, które weszły już w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Dziś znowu burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wschodniej Polski. Alerty zaczną obowiązywać o 13. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Trwa długi czerwcowy weekend, wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
6: Wolicie majówki czy czerwcówki?
7: Czerwcówki, bo jest cieplej.
8: Majówki, bo grill, no.
9: Majówka to tak bardziej po górach może.
10: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
11: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
6: To wszystkiego najlepszego.
11: Dziękuję.
6: Woli pani majówki czy czerwcówki?
11: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
4: Z turystami w Sopocie rozmawiał nasz trójmiejski reporter Paweł Racewicz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
2: Pogoda.
4: Sporo chmur dzisiaj i niemal w każdym zakątku Polski może popadać deszcz. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Warszawie i Rzeszowie. Jutro mniej deszczu, ale niedziela burzowa.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
3: Dzień dobry. No umówiliśmy się, że dzisiaj to już ostatni raz będziemy świętowali Dzień Dziecka, żeby nikt nam nie zarzucił, że mało poważni jesteśmy. No to kochani, szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne.
13: Fajne, fajne. Najfajniejsze wspomnienia nagrodzimy za niecałe pół godziny. W finale konkursu Złote Dziecko wręczymy komuś z was. Bardzo przyjemne. 500 złotych polskich. Słuchajcie radia Złote Przeboje na dzień dobry. Czekajcie na telefon. A my teraz gramy zespół Bon Jovi. 4 po 9.

0: autobusze. Był dla tych, którzy jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w wyniku niesprzyjających wydarzeń, serii niefortunnych zdarzeń znaleźli się dzisiaj w pracy. Relax, wyluzujcie, zróbcie kawusie, cappuccino, odpocznijcie, nie stresujcie się, dzięki temu czas popłynie swobodnie. No i ten spędzony dzisiaj w robocie czas minie niczym sen, jakiś złoty.
1: Tak jest i dobrze mu tak, tu radio złote przeboje. Na dzień dobry, a teraz będzie afirmacja. Jeśli kogoś coś gniecie i uwiera, to mamy utwór, który nazywa się Radosny i rzeczywiście tak jest. A zaśpiewa wokalistka, która ma też na koncie już prawie 400 tekstów piosenek napisanych dla siebie i innych wokalistów. Patrycja Kosierkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: Złote dziecko.
1: Spanko o 21:00, tak zaraz po dobranocce, prawda? A może nie imprezowanie w piątkowy wieczór? Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: I przez cały tydzień odpowiadaliście na to pytanie na stronie złoteprzeboje.pl. Najlepsze historie nagradzaliśmy 500 zł. Mamy jeszcze trochę kasy. Ostatki. Dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Joanny z Gliwic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Asiu, no to czekamy, zamieniamy się w słuch. Opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne, po prostu.
3: No na pewno to spanie po dobranocce, bo to były lata 80.
1: Dobra.
3: Więc wtedy nasi rodzice tego strasznie pilnowali.
2: Czy coś jeszcze?
3: Coś jeszcze, to na pewno na WF-ie były kiedyś te słynne skoki przez kogła, których wszyscy się bali, a teraz myślę, że to jest fajna forma sportu, dobycia sprawności ciekawych.
2: Bo wiesz, co to było, te skoki przez kozła? To było przygotowanie do skoków przez te palety, co są teraz w dyskontach zawalone.
3: Żeby tam... chyba tak. Właśnie. I tak. Brakuje tego dzisiaj.
2: No właśnie. Słuchaj, chyba i prowadzący, i wielu słuchaczy może się podpisać pod tą twoją opowieścią. I za tę opowieść masz od nas 500 zł. Ostatnie.
3: Bardzo dziękuję.
1: No to skocz sobie na zakupy, może być do dyskontu. To była Asia z Gliwic. Dziękujemy pięknie za wszystkie w ogóle zgłoszenia, za te wasze opowieści z dzieciństwa, a po długim weekendzie wrócimy do was z nowymi konkursami i nowymi prezentami.
0: Złote dziecko.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Biegamy.
13: Pomagamy.
12: Biegamy.
13: A właśnie, że pomagamy.
12: Nie, biegamy.
13: Nieprawda, bo pomagamy.
12: Biegamy.
13: Pomagamy.
12: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
13: No widzisz, i biegamy.
12: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
14: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
18: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
22: Sponsorem programu jest

0: Chris Rea, to był w Radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry, The Road to Hell, czyli ścieżka na hell. O tej porze pusta, gdyż wszyscy, którzy pojechali na długi weekend, śpią. I to chcieliśmy przypomnieć, że będzie można nią dzisiaj, w tym roku, pojechać znowu w wakacje. Linią numer 666. Takie dobre wiadomości mamy dla was. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy za piątkowy poranek. W środku długiego weekendu wystąpił przed państwem poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich tutaj w pracy walczących. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Zorkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A już teraz ona, która uwielbia być razem z nami, Gosia Kościelna.
3: A, to prawda. I również z wielką radością dzisiaj usłyszałam mój budzik poranny i rączo pojechałam do pracy, aby być z wami w Radiu Złote Przeboje.

Ziemeczka, coś wspaniałego. Wielki przebój Ewy Bem, Żyj kolorowo z roku 1980. Czy dziś uda nam się żyć kolorowo? Posłuchajmy, co się dzieje w naszym mieście. Radio Złote Przeboje, wiadomości już za 3 minuty o 10:00.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie, a Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Białegostoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. I na początek ostrzeżenia. Nadciągają burze, są alerty dla wschodniej Polski. Obejmują swoim zasięgiem całe Podlasie, w tym Białystok, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
11: Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
10: Burzowe alerty w Podlaskiem to ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Będą ważne od 13 aż do nocy. Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotne opadami deszczu. Na to pytanie, jak wpłynie to na sytuację w lasach. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku podała, że susza skutkuje większą liczbą pożarów. Od początku roku lasy płonęły już 127 razy. To prawie dwa razy więcej niż w minionym roku. Tymczasem Białystok rozkwitać będzie łąkami kwietnymi. Są w 57 lokalizacjach, znanych miejscach i w nowych punktach miasta. Nowe nasadzenia będzie można zobaczyć na przykład przy Rondzie Jagiellonii Białystok, przy ulicy Bema, Dolistowskiej, Kawaleryjskiej, Ciałkowskiego, Kujawskiej i Sulika.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: Pogoda w Białymstoku.
10: Piątek ma być ciepły, bo temperatura będzie się wahać od 22 do 24 stopni. Cieplej zacznie robić się w naszym regionie po godzinie 13. Nad Białymstokiem gęsto od chmur popadało i jeszcze popada. W planie także burze. Ważne będą alerty drugiego stopnia w naszym regionie. Ale ma się też rozpogadzać i synoptycy wspominają, że jest szansa na odrobinę słońca.
9: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Dzień dobry, witam Was wszystkich w piątkowe przedpołudnie. Piątek specyficzny, ale jednak wielu z nas dzisiaj w pracy, tak jak my. Dlatego niedługo zaczniemy nasz cykl Robota nie zając, a wszyscy, którzy pracy dzisiaj nie są, no to tym bardziej, mam nadzieję, zostaną z radiem Złote Przeboje.

0: robota, nie zając.
1: No właśnie, dzisiaj jechałam do pracy 25 minut. Zwykle w piątek jest to około 50 minut, czyli długi weekend trwa, dużo miejsca na drogach, wiele osób dziś jest w środku swojego wypoczynku, ściskamy Was serdecznie. Jak jest u Was? Jesteście może w pracy, tak jak my tutaj w Radiu Złote Przeboje? A jeśli tak, to czy jest inaczej? Czy lubicie takie inne dni w pracy, gdy ludzi mniej? Ewentualnie, jeśli macie parking, to stoi pusty, stołówka, jeśli jest zamknięta. Jak Wam się dzisiaj pracuje w środku długiego weekendu? Ciekawa jestem, za najciekawsze odpowiedzi oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 224430 można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jak Wam się pracuje w środku długiego weekendu? 224430.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Biegamy.
2: Pomagamy.
1: Biegamy.
2: A właśnie, że pomagamy.
1: Nie, biegamy.
2: Nieprawda, bo pomagamy.
1: Biegamy.
2: Pomagamy.
1: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
2: No widzisz, i biegamy.
1: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Hardy i Fergal Sharkey, dokładnie Sean Fergal Sharkey. W latach 70. i 80. piosenkarz pochodzący z Irlandii Północnej zdobył szeroką rozpoznawalność jako wokalista kapeli punkowej The Undertones. No i jak to się ładnie mówi, w efekcie narastających konfliktów i odmiennych aspiracji muzycznych zespół się rozpadł, a Sharkey postanowił w pełni poświęcić się solowej karierze i przełomem w tej karierze okazał się ten właśnie utwór przed chwilą w Radiu Złote Przyboje, A Good Heart, który niemal błyskawicznie urósł do rangi przyboju. No i co ciekawe, tę piosenkę napisała znana z lat 80. i 90. Maria McKee, znana też z anteny Radia Złote Przyboje. Mowa o autorce na przykład słynnego przeboju Show Me Heaven albo If Love is a Red Dress z kultowego filmu Pulp Fiction. Przebój Good Heart napisała ona w wieku zaledwie 19 lat, po nieszczęśliwym rozstaniu. Jakie to w wieku 19 lat często się zdarza. No to teraz 10:31, Toni Braxton.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.

0: Słuchamy razem największych przebojów lat 80. i 90. i równocześnie dzielicie się ze wszystkimi przez Radio Złote Przeboje. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu?
1: W Krynicy Morskiej, mimo deszczyku troszeczkę, pracujemy, wozimy turystów po Zalewie Wiślanym, stateczkiem Krystynką. Mimo deszczu jest pięknie, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi. Serdecznie pozdrawiamy z Krynicy Morskiej.
2: Jako świeżo upieczony tata, no pracuje mi się w trakcie długiego weekendu wyśmienicie. Nie widzę przestrzeni do odpoczynku, ale to dobrze. Taka praca nie powinna uciekać jak zając, a sprawia dużo radości, mimo tego, że czasami oczywiście, no są chwile takie, które powodują męczenie i frustrację, ale to wszystko wynagradza najedzone i przewinięte dziecko. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek z Krakowa.
0: No i dzięki takiemu świeżo upieczonemu tacie można wreszcie jasno powiedzieć, że to też jest praca. Ściskamy bardzo gorąco. Gramy teraz tak, żeby wam się jeszcze lepiej pracowało. Kingston Town, dobre reggae w Radiu Złote Przeboje i UB40. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu? Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
3: Robota nie zając.

Erasure w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Dokładnie o 11 sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
12: Wiadomości z Białegostoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Uwaga na pogodę, są burzowe alerty dotyczą całego Podlasia, zatem też Białegostoku zaczną obowiązywać od 13. Te ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Służby polecają na bieżąco śledzić pogodowe komunikaty. A policjanci radzą uważać za kierownicą. Mamy wydłużony weekend, czas wyjazdów i mundurowi do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają nieoznakowane radiowozy grupy Speed, które będą łapać za brawurową jazdę, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
14: Przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
13: Jest też apel do miłośników jednośladów, bo osoby do 16 lat mają obowiązek jazdy w kasku. Tymczasem wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja oraz ulicy Generała Sikorskiego w Białymstoku trwa budowa nowej trasy rowerowej. Przy okazji pojawią się stacje napraw rowerów, zmienią się także chodniki i światła. A w Białymstoku pojawiło się mnóstwo tancerzy, ruszył taneczny festiwal Kalejdoskop. Do niedzieli odbędzie się ponad 20 wydarzeń, spektakli, warsztatów, wystaw i spacerów.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda w Białymstoku.
13: Gęsto od chmur, popadało i jeszcze przyda się parasol, w planie także burze. Ważne będą alerty drugiego stopnia w naszym regionie. Ale ma się również rozpogadzać. Synoptycy wspominają o odrobinie słonecznych promieni. Piątek będzie ciepły, bo temperatura będzie się wahać od 22 do nawet 24 stopni. Tyle za oknami w Białymstoku ma być po godzinie 13.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Dzień dobry. Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego. Właśnie się rozpoczęła 11:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy z Jennifer Lopez. Let's get loud. Dajmy troszkę głośniej, bo największy przyboj lat 80. i 90. cały czas w Radiu Złote Przyboje dla Was.

Serce ze szkła Heart of Glass i Blondie w Radiu Złote Przeboje 9 minut po godzinie 11. W tym roku, w 2026 roku, zespół Simply Red odpoczywa sobie od intensywnego koncertowania. No, główny powód jest taki, że mają za sobą wielką, wyprzedaną trasę jubileuszową z okazji 40-lecia istnienia zespołu Simply Red. Odbyła się ona, jak wiemy, w zeszłym roku, w tym ich występ w Krakowie, który to koncert osoby, które miały przyjemność na nim być, wspominają z niesamowitym entuzjazmem i zachwytem. Piękne macie to miasto, zachwycał się z kolei Krakowem Mick Hucknall podczas koncertu. Artysta zwiedzał Kraków z przyjemnością. No to posłuchajmy teraz Simply Red, a wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak wam się pracuje w ten długi weekend. Specyficznie czy zupełnie normalnie? Jeśli jesteście w pracy, oczywiście 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: No i jak wam się dzisiaj pracuje w środeczku długiego weekendu?
2: Dzień dobry. Moja praca, czy jest to długi weekend, czy jest to sobota, czy niedziela, zawsze jest taka sama, ponieważ pracuję w opiece przy osobach starszych. Cieszę się, że mogę swoją osobą nieść pomoc takim ludziom, którzy bardzo często są samotni i nie mają pomocy od osób bliskich. Cieszę się, że mogę pracować w takiej pracy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, tych, którzy dzisiaj pracują i tych, którzy mają wolne. Beata z Gdyni.
0: Robota nie zając.
3: Nic nie robię, a robię. Nadrabiam wszystkie zaległości z całego tygodnia, nawet miesiąca. Jest pracowicie, ale przy Radiu Złote Przeboje wszystko upływa bezstresowo, błyskawicznie i chyba jeszcze trochę wolnego mi zostanie. Pozdrawiam, Jola.
1: Tak różne miejsca, tak różne prace i tak różne zajęcia dzisiaj i wszyscy, którzy odpoczywają, niech też czują się przez nas serdecznie pozdrowieni. Największe przeboje lat 80. i 90. A jeśli chcecie jeszcze zadzwonić i powiedzieć, jak wam się dzisiaj pracuje w ten dziwny piątek w środku długiego weekendu, to telefon 22 44 i 30. Do 12 czekam i oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

dzisiejszej nocy mogę zgubić serce, śpiewała Sissy Catch w roku 1985. Za 12 minut będzie południe, a przed nami on z wykształcenia był zecerem, czyli wysoko wykwalifikowanym pracownikiem składającym tekst na potrzeby druku typograficznego. Tak, tak, był muzycznym samoukiem, który swoją karierę rozpoczął jako perkusista w amatorskich zespołach, ale też utalentowanym kajakarzem. Wystąpił w kilku produkcjach filmowych, no i także w Opolu, gdzie wykonał tę chyba swoją najsłynniejszą piosenkę. Radio Złote Przeboje.

0: Lenny Kravitz, niesamowity i I Belong to You, przebój z 1998 roku. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszej okolicy i naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
7: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
8: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Białegostoku.
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Będzie burzowo. IMGW dla Podlasia wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty zaczną obowiązywać za godzinę, także w Białymstoku. Burzom w regionie towarzyszyć będą silne opady deszczu, lokalnie grad, a wiatr rozpędzi się do 80 km na godzinę. Nie polecamy za bardzo rozpędzać się kierowcom. Deszcz może być niebezpieczny, a jezdnie śliskie, o czym przekonali się zmotoryzowani na skrzyżowaniu ulic Kaczorowskiego i Waszyngtona w Białymstoku, gdzie zdarzyły się dwie osoby. Dwie osoby trafiły do szpitala. No to ja jeszcze przypomnę, że przez cały długi weekend do poniedziałku w regionie jest więcej patroli na drogach, także nieoznakowanych radiowozów z grupy Speed. Będą łapać za braworową jazdę. Tymczasem coraz więcej mandatów jest z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, mówi Grzegorz Dymczyszczak z portalu rankomat.pl.
16: Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
15: W Podlaskiem odcinkowy pomiar prędkości jest m.in. na Krajowej 19 na odcinku Zwierki Zabłudów.
2: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Białymstoku.
15: Piątek pogodowo niespecjalnie rozpieszcza, nad Białymstokiem sporo chmur, zdążyło popadać i jeszcze przyda się parasol. Możliwe burzowe klimaty. Ale jeżeli wierzyć synoptykom, szansa na rozpogodzenie także dziś będzie. No i przed nami sporo ciepła, bo na termometrach zobaczymy do 22-24 stopni. Tyle za oknami w Białymstoku ma być po godzinie 13.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: No i już prawie 2 minuty po godzinie 12 mamy piątkowe popołudnie, a my, no co, w większości chyba nie jesteśmy w pracy, a może jest odwrotnie, właśnie dziś większość z nas pracuje, nie ma to znaczenia, ważne, że Radio Złote Przeboje cały czas dla Was gra największe przeboje lat 80. i 90. Można zabrać nasze radio ze sobą wszędzie i zawsze. Za chwilkę podkreślimy sobie dzisiaj nasze takie delikatne rozmowy o tym, co robicie i jak się dziś czujecie w ten dziwny piątek w pracy, a teraz Mr. Zub, oczywiście.

0: praca, nie zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, jak się czujecie w pracy dzisiaj w ten dziwny piątek, w środku długiego weekendu. Jeśli pracujecie, dzwoniliście.
2: Dzień dobry, a robię naleśniki z serem na słodko i słucham przy okazji mojego ulubionego piosenkarza Phila Collinsa. Dziękuję Wam za tę piosenkę. Miłego dnia życzę.
3: Cześć, witam wszystkich. Ja jestem nauczycielem. Dzisiaj jest dzień wolny od szkoły, ale są dzieci, które chcą się uczyć dodatkowo. Dlatego od samego rana mam zajęcia dodatkowe z dzieciakami, ale bardzo przyjemne. Pozdrawiam wszystkich.
1: No na te naleśniki to bym jeszcze na słodko miała ogromną ochotę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A butelkę filtrującą z naszej limitowanej edycji Radio Złote Przeboje dzisiaj oddam nauczycielowi, żeby dziadki nasze, młodzi obywatele, rzeczywiście nawet w wolne dni z radością uczyli się właśnie dodatkowo. Ściskam, pozdrawiam wszystkich. No i gramy!
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś.

0: Co robisz? Serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
0: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.

12.28, Radio Złote Przeboje, film Bodyguard. Zyskał mieszane recenzje krytyków, ale występ Whitney Houston w jednej z głównych ról stanowił jeden z najważniejszych momentów jej kariery. Do filmu nagrała, wszyscy to wiemy, swoje wykonanie piosenki Dolly Parton z 1973 roku I Will Always Love You i stało się ono czwartym najlepiej sprzedającym się kobiecym singlem w historii, a ścieżka dźwiękowa do filmu Bodyguard, w którym Whitney zagrała sławną piosenkarkę, jest nadal na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się filmowych soundtracków w historii. No, muszę przyznać, że od czasu do czasu tęsknię za tym, żeby ten film obejrzeć jeszcze raz. Radio Złote Przeboje, I Will Always Love You.

0: Wszystkie ceny.
1: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Reklama.

Za 11 minut będzie godzina 13. Badania wskazują, że mężczyźni mają zazwyczaj węższe grono bliskich znajomych niż kobiety. Badania pokazują też, że jakość męskich relacji przyjacielskich ma kluczowe znaczenie dla poczucia ich szczęścia, bo według badań, znowu podkreślam, mężczyźni otwierają się emocjonalnie w specyficznych okolicznościach podczas wykonywania czynności, w podróży samochodem, przy wspólnej grze, rąbaniu drwa i tak dalej z innym mężczyzną. Męskie przyjaźnie realnie przekładają się na długość i jakość ich życia. Mężczyźni, którzy mają przyjaciół mężczyzn, lepiej sobie radzą ze stresem i mniej chorują. Ale w każdej przyjaźni są granice.

0: Brian Ferry w Radio Złote Przeboje z jego wielkim przebojem z 1985 roku, a to brzmienie zawsze takie pełne powietrza i przestrzeni uwielbiam. Za 4 minuty będzie godzina 13, zapraszamy na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przewody. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Autopromocja. Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Reklama.
14: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
15: Mocno zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie kraju. Eksplozje morskich dronów w pobliżu rumuńskiego portu i więcej pociągów na wakacje. PKP szykuje nowe składy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obejmują wschodnią połowę Polski. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Alert w związku z burzami wydało również RCB. W południowo-zachodniej Polsce mogą z kolei pojawić się intensywne opady deszczu. W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego. W związku z incydentem uruchomiono tak zwany czerwony plan interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Służby znalazły kolejne drony z ładunkami wybuchowymi. Dodatkowo polska ambasada w Rumunii informuje o ewakuacji wybrzeża w Konstancy. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
16: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
15: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Pociągów w te wakacje będzie więcej, 560 na dobę, to o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówił Michał Wrzosek z PKP Intercity.
17: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna, Świnoujście, 5 godzin 28 minut.
15: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Dzisiaj w całej Polsce może przelotnie padać. We wschodniej połowie cieplej i możliwe burze. Od 25 stopni w Warszawie i Rzeszowie przez 16 w okolicach Kalisza do 19-20 stopni na krańcach zachodnich. Kolejna godzina popołudnia piątkowego właśnie się rozpoczyna, bo 2 minuty po godzinie 13 teraz. Gosia Kościelniuk, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. cały czas nam towarzyszą. Weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą, gdziekolwiek jesteście. Depeche Mode? Tak zaczniemy.

Malinowy król pozostaje jednym z największych symboli kariery Urszuli, no i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów PRL-u, jakbyśmy tego nie chcieli nazwać. Chociaż dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby mogła go zaśpiewać inna artystka niż Urszula, to takie były plany. Malinowy król powstał w czasie, gdy Budka Suflera była zaangażowana we współpracę z Izabelą Trojanowską i właśnie jej zaproponowano tę piosenkę, ale ostatecznie pani Izabela nie zdecydowała się jej przyjąć. Powody tej decyzji nie zostały podane. Wiadomo tylko, że dzięki temu utwór trafił w ręce Urszuli i stał się jednym z jej największych przebojów. Można jedynie się domyślać albo wyobrażać sobie, jak potoczyłyby się losy tej piosenki, gdyby to Izabela Trojanowska zdecydowała się ją nagrać. Przypomina nieco klimatem słynne Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i był to pierwszy irlandzko brzmiący utwór Urszuli i Budki Suflera. A teraz 11 minut po 13 George Michael w Radiu Złote Przeboje.

Ależ energię ma ten wielki przebój rysowany Tobie, Andrzej Piaseczny, który nie ukrywa, że jego muzyczne inspiracje są dalekie od chwilowych trendów i rzeczywiście ma swój styl. Prywatnie sięga głównie po muzykę klasyczną i po jazz. Nowości raczej sporadycznie słucha i mówił, pamiętam w rozmowie z nami, że ma chyba trochę staroświeckie, jakieś takie oldschoolowe podejście do muzyki i najchętniej włącza utwory z lat 70., bo tam było najwięcej melodii, i lat 80. także, a jednocześnie zaznacza, że nie chce wpisywać się w międzypokoleniowe narzekanie, bo nie o to chodzi, że kiedyś było lepiej. Po prostu, mówiąc, że Piaseczny, wiem, co mi gra w głowie i co jest mi najbliższe. No to teraz może coś tak, jeśli chodzi o te brzmienia dla Andrzeja. 78 rok i to Hold the Line. Też kochamy ten zespół. Radio Złote Przeboje.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.

0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszych kilka godzin wspólnych przy największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy Twoje buty dziś stukały tak, że słyszałeś echo pustki idąc do studia? Bo ja tak rano miałam.
1: Troszkę tak, słuchajcie, chociaż prawdę trzeba przyznać, że takie miejsca jak na przykład radio, tak. to nie robi sobie wolnego absolutnie, także jakiś taki troszkę niemy tłumek zadba o Wasze samopoczucie, niezależnie od tego, jak bardzo Wy czujecie się dzisiaj z pewną pustką dookoła. O, niech tak będzie. Proszę bardzo, Madonno, proszę zadbać.

As Long As You Love Me, Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu i więcej na ten temat ku przestrodze u nas o 14.00.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Reklama. Mamy piątek, jest 5 czerwca, tu Radio Złote Przeboje, pora na wiadomości.
11: 3 ofiary śmiertelne, długi weekend na drogach zbiera żniwo. Ceny paliw w górę, informuje Ministerstwo Energii. I Maja Chwalińska, która zbiera siły na finał, jutro zagra 10 mecz z rzędu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Warunki pogodowe dzisiaj nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w całej wschodniej połowie kraju. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
12: Tu jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
11: Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. W niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie front burzowy. Mamy też nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalne pójdą w górę, o czym informuje Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej, a za olej napędowy 6,48 to skok o 8 groszy. Rzecz jasna na litrze. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Ukrza z IFirma.
13: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategoria pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
11: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
14: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
11: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała. Po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa jutro o 15:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Burzowo dzisiaj w całej wschodniej połowie Polski, na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu. Długi weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie i zapraszam na Snap.

0: Ka-ching!
1: Shania Twain w radiu Złote Przeboje, jedna z największych gwiazd muzyki country, stanie się bohaterką filmu biograficznego produkowanego przez Sony Pictures. Będzie współproducentką filmu i w zasadzie to jest tyle, co w tej chwili wiadomo o zbliżającej się produkcji. Oczywiście, jak tylko dowiem się czegoś więcej, to wam o tym w radiu Złote Przeboje powiem. Tymczasem facet, który napisał muzykę do 10 polskich filmów. Czekamy na filmową biografię Grzegorza Ciechowskiego.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje i jedna z najradośniejszych piosenek w historii soulu i disco. Obecny papież Leon jest fanem Barry'ego White'a. Jak powiedział Michael Bublé, który spotkał się z Ojcem Świętym niedawno. No dobrze, to my teraz z Rzymu wybieramy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie, tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze. Luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Lubygość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstałych w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest Bóg, którego cztery pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby znad jeziora Lubygość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
17: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
19: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
22: Widaron.
21: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
22: Widaron.
21: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
22: Widaron.
21: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
22: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
23: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
24: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

The Hooters, czyli Eric Bazilian i Rob Heyman, poznali się na Uniwersytecie Pensylwanii w 71 roku. Występowali w zespole Baby Grant, a już w 80 roku założyli poważną grupę The Hooters, która taka bardzo poważna na początku nie była, bo panowie występowali tylko w klubach. No ale już po 5 latach, kiedy to nie było bardziej prestiżowej sceny, na której muzyk mógłby wystąpić, czyli Live Aid, czy to w Londynie, czy w Filadelfii, na koncertach występowała plejada muzyczna luminarzy, no to właśnie Hootersi otwierali tę amerykańską część wydarzenia.

0: Jestem kobietą, zaśpiewała Edyta Górniak, a jeśli mało nam dobrych wiadomości, to o 15:00 zajrzymy na korty w Paryżu. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na cały długi weekend.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wyprzedaż WIJSK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
8: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w długi weekend. Piątek, 5 czerwca i wiadomości.
10: Nowe informacje w sprawie eksplozji drona w Rumunii. To nie złota alga, mówią eksperci po badaniach Odry. Zajrzymy też na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się i armia utraciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem postępowań zarówno rumuńskich i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony Sea Baby. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
11: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
10: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz z tytułu niedopłatnego zakwaterowania. Do zdarzeń tych miało dochodzić w długim okresie czasu. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
12: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
13: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
10: Wielki finał French Open jutro o 15. Maja zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Już jutro warto odwiedzić Pałac Branickich w Białymstoku. Będzie drugi rodzinny retro-piknik PKS. Czekać będą m.in. zabytkowe autobusy, klasyczne auta, strefa retro, animacje dla dzieci, konkursy, dmuchańce i atrakcje edukacyjne. Z kolei wieczorem kino plenerowe i druga odsłona filmu Król Lew. Bilet nie będzie potrzebny. Jutro i pojutrze także na dziedzińcu Pałacu Branickich 7. Festiwal Tkactwa Podlaskie Sploty. Będzie poświęcony tradycjom tkackim regionu. W programie znalazły się pokazy rzemiosła, wystawa tkanin, spotkania z twórcami ludowymi oraz atrakcje dla całych rodzin. Tegoroczne odsłona wydarzenia przybliży historię lnu. Na koniec film i mówi się, że to ma być widowisko roku. Od środy w kinach Helios w Białymstoku najnowszy film Stevena Spielberga, w którym reżyser powraca do tematyki UFO, może być ciekawie.
14: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
9: Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wschodnia część Polski, alert w związku z burzami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A poza tym, jeśli chodzi o pogodę, no to maksymalnie dzisiaj 26 stopni w Warszawie, w Poznaniu i na Podkarpaciu. Legenda Eurodisco Fancy kończy karierę, zaprasza na koncert w ramach One Last Time Tour. Artysta za miesiąc ma 80. urodziny, no to wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Ich droga do sukcesu była wyboista nie tylko ze względu na trudności w przebiciu się do głównego nurtu, ale wspomnieć warto, że Ace of Base dysponowali wtedy na początku skromnym budżetem opiewającym na kwotę 30 tysięcy koron szwedzkich, to jest dzisiaj około 12 tysięcy złotych. Mimo ograniczonych środków wydali swój debiutancki singiel trzykrotnie, dzięki czemu w końcu zwrócili na siebie uwagę. Bengelsi w Radiu Złote Przeboje, zapraszam na parkiet.

0: zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama.

O, to jest, słuchajcie, skomplikowana historia. Tę piosenkę najpierw nagrał Mick Jackson, brytyjski muzyk, którego wydawca na targach w Cannes bez jego wiedzy zaoferował zespołowi Jackson's Five tę piosenkę, zbieżność nazwisk przypadkowa, a że tłocznia, która produkowała singla Micka Jacksona, miała jakieś opóźnienia, no tutaj jego wersja pierwotna i wersja zespołu z Ameryki niemal jednocześnie trafiła na listy przebojów, wywołując coś, co ówczesna prasa nazywała boogie wojną na popularność. Ta wersja, którą ja wam zagrałem z kolei, to wersja z 89 roku zespołu Big Fun. No, to ja dzisiaj tłumaczę, a w poniedziałek kartkówka, tak? Ale to jeszcze wcześniej obowiązkowa lektura, czyli Chłopcy z Placu Broni.

0: Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
2: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

Włochy, Turcja, Grecja, Francja. To nie są moje plany urlopowe, tylko to są plany zespołu Pet Shop Boys. Miejsca, gdzie panowie niebawem zaśpiewają. Zazdroszczę i występującym pięknej objazdówki, ale przede wszystkim zazdroszczę tym, którzy koncertów będą słuchać.

0: Natalia Kukulska w biegu. Co prawda mamy długi weekend, ale niektórzy jednak w pracy. Jednych, drugich, trzecich, wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Będziemy w nich między innymi mówić o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Pięknej pogody życzy Fachlo, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachlo.pl.
11: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
12: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Zoo jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest piątek, 5 czerwca, a na naszej antenie tylko sprawdzone wiadomości.
13: 5-latka wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Ukraina wymieniła z Rosją jeńców wojennych. Powiemy też o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. To m.in. obrońcy Mariupola i Azowstalu. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Sam Zełenski napisał też o wymianie jeńców w formacie wszyscy za wszystkich w swoim liście otwartym do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Zełenski zaproponował Putinowi w tym liście zakończenie wojny oraz spotkanie. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu do 20 lat więzienia. Trafił na razie na 2 miesiące do aresztu. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej. I co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram było ponad 20 zł, teraz w okolicach 13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
14: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
13: Oprócz Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
0: Magda Tkaczek, zapraszam. Na dużym ekranie Kin Helios w Białymstoku do zobaczenia m.in. amerykańskie kino akcji, produkcja, zawodowcy. Nie brakuje szybkich motocykli, pościgów i efektownych wybuchów. Jeżeli lubicie taką fabułę, warto zarezerwować się wolne popołudnie na seans. A jutro trzymamy kciuki za pogodę, bo białostocki PTTK proponuje wycieczkę z przewodnikiem. To okazja, by bliżej poznać ogrody Branickich, rynek miejski z ratuszem, szlak Esperanto i wielu kultur oraz odwiedzić białostockie Widzimisię. Start o 17 sprzed Centrum Informacji Turystycznej przy Legionowej. A kto woli jeździć niż chodzić, to również jutro okazja, by przejechać się zabytkowym ogórkiem. Start przy przystanku na placu Jana Pawła II o 11:12. Autobus przejedzie w pobliżu popularnych miejsc w Białymstoku, a przewodnik o nich opowie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
3: Od 18 do 26 stopni dzisiaj w Polsce, najcieplej w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Sporo deszczu i burz, ostrzegamy, burze mogą być gwałtowne. Mamy długi weekend, więc może się trochę odstresowujemy, ale o tym, jaki wpływ ma stres na powstawanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, to jednak wam powiem. O 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry, w piątek.

Abdul w Radiu Złote Przeboje. Zresztą słuchajcie, panie mają u nas naprawdę silną reprezentację. Chcecie bilety na koncert Beaty Kozidrak? Fajny i wyjątkowy Unplugged? Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Od poniedziałku będziemy wam od rana takie bilety podwójne rozdawać na koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie. To tyle, ja teraz piłka po waszej stronie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl po szczegóły. No i wygrywajcie!

0: finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Dance into the Light, Phil Collins w radiu Złote Przeboje niewątpliwie trafnie i fantastycznie zadbał o nasze wspaniałe samopoczucie. No a teraz o stresie i o tkance tłuszczowej słów kilka, o tę sferę też warto z nami zadbać.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Wszystko kręci się wokół substancji zwanej kortyzolem. Hormon ten uwalnia się zawsze, gdy czujemy się pod presją. W czasach, kiedy nasi przodkowie uciekali przed głodnym zwierzęciem, był niezbędny, a dzisiaj nawet zwykły mail od szefa albo opóźniony pociąg może go aktywować. Problem pojawia się, kiedy kortyzol utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Taki stan daje komórkom jasny rozkaz: oszczędzaj energię, przechowuj wszystko, co możesz w okolicy brzucha. Dzieje się tak, ponieważ większość receptorów reagujących na kortyzol znajduje się wokół narządów wewnętrznych. Tłuszcz w tym obszarze to nie tylko efekt estetyczny, ale aktywna tkanka, która dodatkowo wpływa na nasze samopoczucie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Biegamy.
12: Pomagamy.
11: Biegamy.
12: A właśnie, że pomagamy.
11: Nie, biegamy.
12: Nieprawda, bo pomagamy.
11: Biegamy.
12: Pomagamy.
11: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
12: No widzisz, i biegamy.
11: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
16: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
17: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Reklama. Złote przeboje w drodze.
1: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w zachodniopomorskim w kierunku Gdańska na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Ten wspaniały, ciekawy flat w One Night in Bangkok wykorzystuje bardzo trudną do osiągnięcia technikę flutter tongue, podobną do tej stosowanej w wielu utworach grupy Jethro Tull. Zagrał ją szwedzki muzyk Björn Jason Lind, bardzo zdolny facet, bo poza tym, że muzyk, to w wolnych chwilach też bywał grafikiem.

0: Unchain My Heart i Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegamy, będą burze bardzo gwałtowne, gdzie usłyszycie o 17:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Reklama. Długi weekend z Radiem Złote Przeboje. Jest 5 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
9: Gwałtowne burze przechodzą nad Polską i MGW ostrzega. Jutro spotkanie wicepremiera z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też do strefy kibica w rodzinnej miejscowości Mai Chwalińskiej przed jutrzejszym finałem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań spodziewać możemy się do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
10: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski także drugiego stopnia można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
9: Jutro pogoda w całym kraju będzie spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak powrócić burze i deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kuryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef kancelarii prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podała NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Nawet tysiąca kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Mai Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo wielkoszlemowego turnieju French Open.
11: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
12: Wczoraj zostajemy do jutra.
11: Tak jest.
9: Mówili kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Mai. Niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Pogoda.
8: Rzeszów, Lublin, Warszawa. Tutaj dzisiaj najcieplej, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Od 18 do 26 stopni pokazują termometry w całej Polsce. Polsce, w której na wschodzie szczególnie sporo deszczu i burz, i to nawet bardzo gwałtownych.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pozdrawiam tych, którzy już od dawna mają weekend i tych, którzy go dopiero zaczną. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla jednych i dla drugich. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Maroon 5. Zespół wykuwał się w bólach, na przykład po przeprowadzce do Nowego Jorku. Adam Levine, student, zaczął pracę w sieci fast foodów Johnny Rockets. Długo nie wytrzymał, zrezygnował po zaledwie 2 tygodniach. Zrezygnował też ze studiów, przestawił wajchę na karierę muzyczną i bardzo dobrze zrobił, prawda? Once

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Jak nauczyła mnie Amy Poehler, mówiła Donna Lewis o tej piosence, jeśli potraktujesz swoją karierę jak złego chłopaka, wróci do ciebie na kolanach, oferując ci cały świat. Więc coś w moim braku zaangażowania w tę piosenkę sprawiło, że stała się jedną z największych piosenek, jakie kiedykolwiek wydałam. Ciekawa filozofia.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnym w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.
12: Radio Złote Przeboje. 100.

0: Michael Jackson i Beat It, a ja się pytam, Wojtek, co ty tutaj robisz? Jest długi weekend.
1: Co ja tutaj, ja tu bez radia żyć nie mogę, krótko mówiąc.
0: No właśnie, dla tych, którzy tak jak my bez radia żyć nie mogą, Wojtek będzie miał mnóstwo fajnych rzeczy po 18.
1: Bardzo fajnych, między innymi będę miał zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w pewne cudowne miejsce w Polsce, ale o tym po godzinie 18.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości, takich historii muzycznych po godzinie 18 na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
2: 18 na zegarach, to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKO, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc pogodne, i to w całym kraju. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Także zagrzmi w okolicach Zielonej Góry. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najchłodniej w Mielnie, 17 stopni. Najcieplej w okolicach Katowic i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 24.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Ladies and gentlemen, jak co piątek zaczynamy po królewsku ten wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No moc tych największych kawałków lat 80. i 90. dopiero przed nami. Będą prezenty, o nich opowiem Wam już za kilka minut. A na dobry początek Sting i Przyjaciele, czyli formacja The Police. Zaczynamy.

Ale wciąga ten numer. My Goldfield i Maggie Reilly w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18. No i zaczynamy od niespodzianek dla Was. Cały dzień. Teraz macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, która zagra w miejscowości Ruchna koło Siedlec 16 lipca. Musicie mnie przekonać, że to właśnie do Was powinno trafić to podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie. No, czasu macie jeszcze sporo, bo finał u nas przed 19. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do Was mam trafić. Ma trafić to zaproszenie. Może macie jakieś urodziny albo chcecie komuś zrobić wielki prezent i wielką przyjemność, żeby z daną osobą wybrać się na koncert Beaty Kozidrak, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Tak jak wspomniałem, finał u nas za mniej więcej dwa kwadranse. No a teraz artysta, który pojawi się jeszcze w tym roku w Polsce, to Tom Jones.

0: Tak, właśnie w piątkowy wieczór pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To Hadaway, który ostatnio po 21 latach wydał swój kolejny krążek zatytułowany The Sun, a już za niespełna 2 tygodnie wyrusza w letnią trasę koncertową po Europie. To już prawie 17 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej uwielbiamy wspomnienia, uwielbiamy wracać do czasów, kiedy zaczynały swoją wielką muzyczną karierę. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anią Wyszkoni. Rozmawialiśmy o Międzyzdrojach. 8 lipca 2019 roku podczas 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach pojawiła się ta pamiątkowa płyta z odlewem jej dłoni. Zapytałem ją, jak po latach pamięta tamto wydarzenie.
1: To są oczywiście ogromne emocje i to jest wyróżnienie, ale przyznaję, że nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i żyć tymi symbolami, bo to mimo wszystko są tylko symbole. Ja chcę przede wszystkim pozostawić po sobie dorobek artystyczny, bo ta gwiazda w Opolu, myślę, nie będzie nic znaczyć, jeśli nie będzie wartościowych piosenek. Więc myślę, że to idzie trochę w parze, a nawet te piosenki są ważniejsze. To jest na pewno fajne uczucie, ale wiesz, ja nie siedzę na kanapie w domu i nie podziwiam moich złotych i platynowych płyt i nie żyję tym, co było. Idę do przodu, ciągle stawiam sobie nowe cele, nowe wyzwania i się nie poddaję na tej mojej drodze, a wręcz przyspieszam tempo.
0: To tyle wspomnień, chociaż od nich nie uciekniemy. Teraz piosenka, która podobno została napisana specjalnie dla Amerykanów. Redbox i For America. We'll be right back.

0: pamięci.
1: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i cud niepamięci w Radiu Złote Przeboje. 25 minut po godzinie 18, a ja cały czas czekam na wasze telefony pod 22 4 4 i 3 0 obok mnie. Jedno podwójne zaproszenie na

koncert Beaty Kozidrak w miejscowości Ruchna koło Siedlec. 16 dzień lipca zagra tam w folwarku Ruchenka. Zatem gorąco Was zapraszam na ten koncert. No a ja z wielką przyjemnością jeszcze przed 19 komuś wręczę to jedno podwójne zaproszenie. Można już sobie plany robić na wakacje, wybrać się właśnie tam na koncert. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do Was ma trafić to jedno podwójne zaproszenie. Finał jeszcze przed 19, zatem dzwońcie 22, 4, 4 i 3, 0.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy.
11: A właśnie, że pomagamy.
10: Nie, biegamy.
11: Nieprawda, bo pomagamy.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
11: Już 13 czerwca w Białymstoku.
10: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
11: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
10: Sponsor Plum.
11: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
12: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo MGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienie wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Karierę w showbiznesie zaczynała jako modelka, a później została słynną piosenkarką. Słuchajcie, w szczytowym momencie popularności ubezpieczyła nawet swój biust na kwotę, uwaga, 1 000 000 funtów. Samantha Fox w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie 18, a my z naszymi gwiazdami od czasu do czasu wspominamy, pytamy ich także o to, skąd wzięła się nazwa danego zespołu. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z zespołem Miss Lovitz, no i zapytałem ich, skąd wzięła się właśnie taka nazwa. No i chłopaki odpowiedzieli, że stąd.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kuderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy i wymyśleliśmy Józek albo Lala, powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: To my teraz otwieramy uszy i delektujemy się tymi cudownymi dźwiękami zespołu Mysłowic przez V. Sprzedawcy marzeń już teraz w Radio Złote Przeboje. No tak wam gramy w ten długi czerwcowy weekend w Radio Złote Przeboje.

0: Zawsze, kiedy słyszę ten numer, to mam ochotę się przytulić do tej piosenki. Szadę prosto dla was z lat 80. w radiu Złote Przeboje. Aż się zakręciłem na punkcie tej piosenki. Za 14 minut będzie godzina 19, 16 dzień lipca. To jest czas, kiedy Beata Kozidrak pojawi się w folwarku u Ruchenka w miejscowości Ruchna koło Siedlec. No i tam, jak znam życie, to zagra kapitalny koncert. No i jedno podwójne zaproszenie na ten koncert właśnie trzymam w dłoniach. 22, 4, 4 i 3 zaraz dzwoniliście i przekonaliście mnie o tym, że to właśnie do Pawła trafi podwójne zaproszenie. Paweł jest razem z nami. Dobry wieczór, Pawle.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Pawle, ty się nagrałeś i powiedziałeś, że chciałbyś zrobić wielką przyjemność twojej żonie, bo ona jest wielką fanką Bajmu i Beaty Kozidrak, ale jest za granicą i bardzo ciężko pracuje. Pomaga jako babcia w opiece nad wnukami. Czy się wszystko zgadza, powiedz?
1: Tak, zgadza się perfekt.
0: Zgadza się perfekt. A ta zagranica to jaka to, jakie to państwo, powiedz?
1: Turcja.
0: Turcja, o, no to...
1: Także przyjemne spożyteczne.
0: Przyjemne spożyteczne. Jeśli mi jeszcze powiesz, że gdzieś tam ma blisko do morza, no to ma prawdziwe wakacje. No.
1: Zapraszam kiedyś na grilla.
0: Dobrze, padniemy, jak będziemy mieli tylko samolot do dyspozycji prywatny. Słuchaj, no to w takim razie, drogi Pawle, to po naszej rozmowie możesz śmiało zadzwonić do żony i powiedzieć jej, żeby już przypominała sobie teksty tych kultowych piosenek Bajmu i Beaty Kozidrak, bo będzie razem z tobą pewnie na koncercie mogła zanucić.
1: Bardzo dziękuję. Ucieszy się na pewno.
0: No to te brawa są również dla niej, że jest wielką fanką Beaty Kozidrak, że pracuje, a mąż taki dobry, że zadzwonił do radia.
1: A mąż się obija.
0: Obija się, dobra. W takim razie, Paweł, to przyjemności życzę. Trzymaj się i fantastycznego weekendu również.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich z anteny.
0: Pozdrawiamy również ciebie bardzo gorąco, a bilety i niespodzianki na pewno jeszcze pojawią się w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie razem z nami, na teraz OMD.

0: Ach, jest moc w tych kawałkach lat 90. zespołu Queen. You Don't Fool Me w radiu Złote Przeboje. Takich gwiazd muzyki na pewno po godzinie 19 nie zabraknie, tuż po najświeższych informacjach sportowych. Zatem koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Biegamy.
8: Pomagamy.
7: Biegamy.
8: A właśnie, że pomagamy.
7: Nie, biegamy.
8: Nieprawda, bo pomagamy.
7: Biegamy.
8: Pomagamy.
7: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
8: No widzisz, i biegamy.
7: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Reklama. Piątkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 19. Przed nami już teraz informacje sportowe.
17: Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec. Pokonał dziś Czecha Jakuba Menszika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkowerem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrzejewa. 3 mecze i 3 zwycięstwo. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
17: Pogoda.
16: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w okolicach Zielonej Góry, Koszalina i Gdańska, gdzie może również zagrzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Mielnie 17 stopni, najcieplej w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 24. To już minuta po godzinie 19:00. Jeśli nie macie żadnych planów na piątkowy wieczór, no to z wielką radością i przyjemnością zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja porozmawiamy o sztucznej inteligencji. A na dobry początek Kombi i słodkiego, miłego życia.

0: Rok 1997 na szczytach list przebojów, no zdecydowanie należał do niej australijska gwiazda Natalie Imbruglia, jej Torn w radiu Złote Przeboje. Gwiazda już niebawem szykuje takie krótkie tournée po Europie. 9 minut po godzinie 19 to teraz temat jak najbardziej na czasie, czyli sztuczna inteligencja, gdzie tylko możemy to pytanie zadajemy naszym gwiazdom. Ostatnio zadałem pytanie Magdalenie Wójcik zespołu Goja. Zapytałem ją, jak ona reaguje na tą sztuczną inteligencję, no i co o niej tak naprawdę sądzi.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: No dokładnie tak. Macie 100% pewność, że słuchając Radia Złote Przeboje, nie gramy wam kawałków stworzonych przez sztuczną inteligencję. No choćby ten kawałek. To był rok 77. Kto by wtedy myślał o sztucznej inteligencji? Dajcie spokój. Teraz Leon Richie w Radiu Złote Przeboje. No,

0: To gwiazda, która ostatnio lubi zaskakiwać swoje dzieci bardzo drogimi prezentami. To Madonna w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać i uwielbiamy opowiadać także o wpadkach, które czasami zdarzają się na koncertach. O jednej takiej wpadce niedawno opowiedziała nam Beata Kozidrak.
1: Kiedyś w Sopocie wyszliśmy i był taki brum po prostu z głośników, że nie było słychać mojego głosu. I wiesz, i nagle świadomość, czy mam po prostu przeprosić ludzi, zejść, bo ci w amfiteatrze słyszeli to, ale okazało się, że w telewizor nie było okej. Podjęłam słuszną w sumie decyzję. Śpiewałam dalej. I zeszłam ze sceny tak zdenerwowana, ale okazało się, że w telewizji było okej, tylko ci ludzie niestety nie mieli komfortu.
0: Zapomniałem jeszcze dopytać, ale to może przy okazji zrobię, Beaty Kozidrak, czy to może było między innymi przy tej piosence Biała Armia i Bajm już teraz w radiu Złote Przeboje.

Trudno się oderwać od takich cudownych złotych przebojów. Craig David, 25 minut po godzinie 19, a już za moment razem z Januszem Panasewiczem będziemy wspominać pewien koncert, po którym trzeba było prawie pół domu kultury przemeblować. Szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: O, cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: co komu dziś zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Są takie koncerty, które zespoły pamiętają do dziś. No i niedawno Janusz Panasewicz właśnie z zespołu Lady Punk opowiedział mi o takim pewnym koncercie, który miał miejsce w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy: no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi: właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Straszyłem ich: zaproszę Lady Punk. No to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk. Nie chcieli mu remontować i remont miał jakby za free.
0: No to tyle tych cudownych wspomnień koncertowych. To teraz pora na wielkiego muzyka, który był razem z zespołem Bee Gees, czyli o jednego z braci Gibb, równie bardzo utalentowanego, który również chciał od czasu do czasu wyskoczyć z zespołu, no i zrobić coś solowego. No i udało mu się, choćby ten wielki przebój. To Robin Gibb.

0: To gwiazda, która na początku lat 80. była siłą napędową brytyjskiego duetu Jezu, to Alison Moje w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Teraz pora na zespół, który na polskiej scenie obecny jest od lat 90. A mowa o grupie Big Day. No doskonale ich pamiętacie z takiej piosenki jak choćby W dzień gorącego lata. Niedawno zapytałem ich, z czego tak naprawdę są dumni po tylu latach. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar i tak sobie liczyłem, że o kurczę, tą piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 z Anitą Lipnicką zabierzemy was na pewną grecką wyspę. Zatem koniecznie zostańcie z nami, a my od polskiej muzyki nie uciekamy. O nie, kochamy ją na tak mocno, że możemy ją grać wam bez końca. To Mafia, Imię Deszczu, 97 rok.

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
8: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Reklama. Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut razem z Anitą Lipnicką wybierzemy się w podróż do Grecji, a z Grzegorzem Skawińskim i Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda wspominać będziemy cudowne lata 80. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami, a na dobry wieczór już teraz czerwone gitary i ciągle pada.

0: Ktoś kiedyś napisał o jego muzyce, że pozwala oderwać się na moment od ziemi. To JK, czyli Jamiroquai w radiu Złote Przeboje. No a teraz zapraszam Was na cudowną podróż śladami Leonarda Cohena, na którą zabierze nas Anita Lipnicka, artystka, która do dziś kocha jego muzykę. No i w taką podróż na wyspę Hydra wybrała się kilka lat temu.
1: Na pewno była to bardzo ważna podróż dla mnie. Faktem, że dotarłam na tę wyspę, kiedy w czasie, kiedy ona była zupełnie nieznana polskim turystom takim zapalnikiem do tego wypadu, też dość spontanicznego, mimo że wtedy już miałam dziecko i w teorii nie powinnam sobie pozwalać na takie wyjazdy, a na tydzień zniknęłam z domu, tropić ślady Cohena po przeczytaniu jego cudownej biografii i dowiedziałam się, że on spędził na tej wyspie wiele lat, że tam powstawały piosenki, które znam z jego płyt i kocham całym sercem, więc byłam zaintrygowana, co ten człowiek zobaczył w tym miejscu i zdecydowanie poczułam, co zobaczył i ta wyspa była magiczna o tyle i pozostała nią do dziś dnia, bo tam nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma samochodów, nie ma nawet motocykli, tam jest zakaz ruchu, nie ma gdzie, nie ma dróg, można się jedynie poruszać piechotą bądź przy użyciu osiołka. Niektórzy mają konie, ale to są wyjątki. I dlatego ta wyspa zachowała swój charakter nienaruszony i swoje piękno do dziś dnia, tylko teraz jest tam mnóstwo turystów, bo przez lata ostatnie bywałam na tej wyspie. Co więcej, wzięłam ślub na niej nawet, na plaży jednej z hydryjskich plaż.
0: To po takiej podróży po wyspie Hydra w Grecji proponuję teraz trochę się zrelaksować przy dźwiękach tego oto wielkiego przeboju z lat 80. To Alphaville, no i piosenka, przy której na pewno poczujemy się przynajmniej o 20 lat młodsi. Forever Young.

0: Nieźle zakręcony numer. To Chumba Wamba w Radiu Złote Przeboje, a już teraz będziemy razem z Grzegorzem Skawińskim wspominać pierwszy wyjazd zespołu Kombi na koncerty za ocean.
1: To był 87 rok. No, pojechaliśmy do Ameryki. No, to była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek

0: w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim no, była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus, w ogóle niesamowity. I parę jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. Ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Nie? Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć. I właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Czyli opuściliśmy niedługo potem kombi przez jedno i ja i Waldek w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
1: To teraz nie do Stanów Zjednoczonych, ale do Austrii was zabieram i do miasta, w którym podobno zjemy najsmaczniejszy tort Zachera. No i w którym to mieście urodził się ten artysta? Przed wami Falco.

Och, to była słynna dumka na dwa serca Edyta Górniak-Mietek, Szcześniak w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut razem z Wandą Kwietniewską wspominać będziemy lata 80. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: byli krótko na rynku muzycznym, ale nieźle zamieszali na szczytach listy przebojów, jeśli chodzi o ich wielkie kompozycje. Mowa o tym zespole to Faniak Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A my wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy lata 80., kiedy to naprawdę większość polskich muzyków miała pod górę, jeśli chodzi o cenzurę. No i niedawno miałem tą wielką przyjemność porozmawiania z liderką zespołu Wanda i Banda, Wandą Kwietniewską. Ona po latach wspomina tak ten czas.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę.
0: Z Wandą Kwietniewską o latach 80. to moglibyśmy spokojnie rozmawiać do rana. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealny kawałek na ten piątkowy wieczór, który mam nadzieję sprawi, że na waszej twarzy pojawią się rumieńce. To Las Ketchup.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: Kówka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
4: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. Już w piątek, 12 czerwca, czeka nas Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa Podkowka 2026, czyli fantastyczny koncert. Zagrają Czeremszyna, Karolina Czarnecka, Kwepasa oraz Wojciech Waglewski i Kasai. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje będziemy gościć organizatorów tego wydarzenia, Barbarę Kuzup-Samosiuk i Mirka Samosiuka. Jednocześnie trzon kapeli Czeremszyna. Opowiemy też o letnich imprezach w Białymstoku, których całe mnóstwo, wkrótce o filmowych cyklach Heliosów i o niezwykłym projekcie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Zaczynamy. Zapraszam.
3: Co jest grane w Białymstoku?
4: Kalendarzowe lato w Białymstoku rozgościło się na dobre. I chociaż czasem słońce, czasem deszcz, to przedział temperatur pozwala na swobodne korzystanie z mnóstwa imprez kulturalnych, które dzieją się w parkach i na placach Białegostoku. Przed nami ich coraz więcej, o czym opowiedziała mi dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
5: Dzieje się bardzo dużo i bardzo cieszę się, że mam przyjemność współpracować z zespołem Białostockiego Ośrodka Kultury i tak naprawdę skupiać się na tym, co w przyszłości i w jaki sposób rozwijać też infrastrukturalnie BOK, bo jak wiemy, potrzeby są ogromne. Natomiast rzeczywiście w tym momencie skupiamy się na tym, co przed nami w najbliższych tygodniach, w najbliższych dniach, w tym okresie wakacyjnym, kiedy w końcu będziemy też mogli spotkać się właśnie pod chmurką.
4: Mam nadzieję, że jednak pod słońcem.
5: Pod słoneczną chmurką, w miłych okolicznościach przyrody, a nie tylko w klubie Fama, w kinie Forum i w centrum Zamenhofa, chociaż oczywiście codziennie zapraszamy do kino Forum, gdzie można obejrzeć najświeższe, ciekawe propozycje kinowe, które nasz dział filmowy dokładnie selekcjonuje z myślą o naszych widzach, którzy szukają czegoś niekomercyjnego, czegoś ciekawego, czegoś, co porusza czułe struny, ale też przed nami oczywiście kolejne koncerty jeszcze w klubie Fama, tak jak chociażby koncert w ramach cyklu Blues Fama zespołu Deltaphonics ze Stanów Zjednoczonych, czy wspaniały, mam nadzieję, myślę, że taki będzie koncert zespołu Kosmonauci w ramach cyklu Jazz na Boku 14 czerwca. Ale tak jak rozmawiamy, przed nami przede wszystkim te wydarzenia w plenerze.
4: Dni miasta Białegostoku, chyba nie można sobie by było wymarzyć lepszego miesiąca na święto miasta. No wiąże się to oczywiście z imieninami Jana i świętem naszego patrona Klemensa Wranickiego, no ale świetnie to się wszystko złożyło, że właśnie Dni Miasta mogą być na świeżym powietrzu.
5: Dni Miasta obchodzone są z okazji imienin Jana Klemensa Wranickiego, ale mam takie wrażenie, że w ostatnich latach troszkę o tym zapomnieliśmy jako mieszkańcy, a my z kolei jako Białostocki Ośrodek Kultury postanowiliśmy, że w kolejnych latach będziemy przypominać o tym, z jakich okazji spotykamy się i świętujemy Dni Miasta Białegostoku, a ponieważ to święto wszystkich mieszkańców Białegostoku, bardzo nam zależy na tym, żeby oferta koncertowa co roku była różnorodna, skierowana do różnych grup wiekowych, ale jednocześnie, aby integrowała, aby scalała wszystkie pokolenia, tak abyśmy mogli razem, radośnie i bezpiecznie bawić się na rynku Kościuszki. I w tym roku 19 czerwca w piątek zapraszamy na 3 koncerty. Koncerty Bryskiej, a więc artystki młodego pokolenia. Oskara Cymsa to również młode pokolenie, ale już utalentowany i nagradzany wokalista. A na finał myślę, że bardzo ciepło przyjmowany i też taki zespół, który kojarzy się wyłącznie pozytywnie, Pektus. Mam nadzieję, że to będzie taki wieczór wytchnienia, wspólnej zabawy i tak jak wspomniałam, wspólnego świętowania. Natomiast drugiego dnia zapraszamy przede wszystkim oczywiście na wręczenie nagród Urbi Emeritus, nagród, którymi pan prezydent Tadeusz Truskolaski obdaruje osoby, które przyczyniły się do rozwoju naszego miasta. I na bardzo ważny dla mnie osobiście koncert, bo cieszę się, że Katarzyna Wodecka, córka Zbigniewa Wodeckiego, z radością i z chęcią odpowiedziała na nasze zapytanie, czy byłaby możliwość zaprezentowania twórczości Zbigniewa Wodeckiego w tramach Dni Miasta Białegostoku. Udało się, ten koncert odbędzie się, Wodecki Oczarowanie. Bardzo znani, ale przede wszystkim utalentowani artyści, tacy jak Ania Rusowicz, Aga Zarian, Mietek Szcześniak, Alicja Majewska czy Wojtek Cugowski, Polski. Zaśpiewają utwory Zbigniewa Odeckiego, mistrza kompozycji, mistrza wokalistyki, ale pod batutą też niesamowitego dyrygenta Tomasza Szymusia, więc bardzo cieszymy się, że taki skład pojawi się w Białymstoku. Zresztą obserwuję, że te koncerty sobotnie cieszą się naprawdę ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem i z roku na rok coraz więcej osób wybiera się, żeby posłuchać tych nieoczywistych dźwięków, więc mam nadzieję, że w tym roku też będą zadowoleni słuchacze tego sobotniego wydarzenia. No a w niedzielę ostatni z koncertowych dni. Zapraszamy na uroczystość wręczenia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta. Ta uroczystość odbędzie się w Operze Filharmonii Podlaskiej, a wisienką na torcie będzie recital Ani Dąbrowskiej, również niezwykle utalentowanej wokalistki i też mamy takie poczucie, że będzie to wydarzenie łączące pokolenia, bo zresztą takie zawsze ono jest, rzeczywiście na widowni można spotkać i młodzież, i dzieci, i osoby dojrzałe, które szukają takiej rozrywki na ten późnoczerwcowy czas.
4: No to pierwszy weekend lata. Świetny moment, żeby spędzić go właśnie z muzyką.
5: Tak, dokładnie, ale chciałabym również wspomnieć o tym, że Dni Miasta Białegostoku to nie tylko te wydarzenia kluczowe na rynku Kościuszki czy w Operze, ale także wydarzenia towarzyszące. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lekarskich, który też w tym roku odbywa się jako wydarzenie towarzyszące Dniom Miasta. My oczywiście zapraszamy do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, gdzie przez 3 dni będzie można zupełnie za darmo zobaczyć i wystawę stałą o Ludwiku Zamenhofie i nasze wystawy czasowe, ale także wziąć udział w specjalnych warsztatach Ratusz z klocków Lego, przypominających właśnie o tej historii tożsamości Białegostoku. Ale oprócz tego na Białostoczan czeka specjalne zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem w Muzeum Pamięci Sybiru. Podlaskie Śniadanie Mistrzów, już 21, co też jest zaskakujące.
4: Czyli piknik na trawce.
5: Tak, piknik na trawce, dokładnie, ale także Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza na piknik w Parku Militarnym, Galeria Arsenał na specjalny performance muzyczny Gloria Mortis do Galerii Elektrownia. Białostocki Teatr Lalek przygotował specjalny piknik z muzami przed swoją siedzibą. Spektakl przedpremierowy Nikt się plącze się w reżyserii Pawła Chomczyka to propozycja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku. Także bardzo dużo ciekawych propozycji, w tym także m.in. instalacja artystyczna Jarosława Koziary Rajskie Ptaki, którą przygotowuje Dom Kultury Śródmieście już z myślą o barokowych ogrodach sztuki, ale także pozostanie oczywiście ta instalacja z nami także na Dni Miasta. A więc dużo, dużo atrakcji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej bokbiałystok.pl, gdzie można znaleźć pełne kalendarium i szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach.
4: Ja bym wróciła do tej animacji Rajskie Ptaki, które są symbolem tegorocznego święta Pałacu Branickich. Cudowna animacja.
5: Tak, rzeczywiście, bardzo się cieszę, że ta przestrzeń ulicy Kielińskiego, która no słynie już z parasolek, na który mieszkańcy czekają, a turyści chętnie się tam fotografują, doczeka się także innego wydarzenia typowo artystycznego, bo to jest rzeczywiście wydarzenie artystyczne, instalacja Jarosława Koziary. Sama jestem bardzo ciekawa i chętnie wybiorę się, żeby zobaczyć tę przestrzeń w tej nowej odsłonie.
4: I zaledwie skończą się Dni Miasta Białegostoku. Kolejny koncert, który będzie zapowiedzią Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar.
5: 23 czerwca w sali Kina Forum Dobrawa Czocher, wybitna harfistka. Bardzo cieszymy się, że przyjęła nasze zaproszenie i rzeczywiście jest to tak zwany koncert before, przed Innym Wymiarem, a właściwie Wschodem Kultury Innym Wymiarem. Białystok w tym roku ponownie zaprasza do poznania naszego bogactwa kulturowego w lipcu, od 9 do 12 lipca. Programu Innego Wymiaru jeszcze nie ujawniamy, jeszcze chwilkę trzeba na to poczekać, ale zachęcam wszystkich do rezerwowania sobie czasu w kalendarzu, ponieważ tak naprawdę to też jest kolejne wydarzenie dla wszystkich. Przygotowaliśmy i zarówno spotkania dla najmłodszych, warsztaty dla starszych, debatę, filmy, kino plenerowe, koncerty w różnych przestrzeniach. Będzie się działo przez te 4 dni, natomiast żeby poczuć przedsmak Innego Wymiaru w Białymstoku, zapraszamy właśnie już 23 czerwca, a więc dosłownie chwilę po Dniach Miasta na koncert Dobrawy Czocher. Myślę, że to będzie naprawdę uczta.
4: Mocna awangarda w połączeniu z klasyką. Dla fanów właśnie takich gatunków, które idą z duchem czasu.
5: Tak, my też jesteśmy jako Białostocki Ośrodek Kultury po to, żeby nie tylko odpowiadać na gusta odbiorców masowych, czym są chociażby propozycje z okazji Dni Miasta, ale przede wszystkim, żeby edukować. Myślę, że tego typu wydarzenia są doskonałą okazją, ponieważ dodam tylko, że wstęp na ten koncert jest bezpłatny, nie obowiązują żadne zapisy, a więc otwieramy się w pełni, otwieramy przestrzeń Kina Forum i zachęcamy, żeby przyjść, dotknąć tej muzyki, spróbować i być może zakochać się i zachęcić do przyjścia na nasze pozostałe propozycje, które przez cały rok właściwie można znaleźć w naszej ofercie.
4: To na pewno coś innego będzie, warto spróbować, tak jak mówisz. Lato to także dobry czas, żeby zabrać się za tworzenie filmów, bo przyjmujecie cały czas filmy do tegorocznej żubrówki, czyli festiwalu kina niezależnego, kina amatorskiego, do którego każdy może nakręcić swój obraz.
5: Właściwie jest to festiwal dla wszystkich, festiwal filmów krótkometrażowych i dla amatorów, bo przecież mamy kategorie dla młodzieży, ale również dla profesjonalistów, bo żubrówka to jedno z najbardziej cenionych wydarzeń prezentujących kino krótkometrażowe. No a w tym roku też wyjątkowa okazja, żeby się zgłosić i żeby zawalczyć o nagrodę, bo to 20. edycja Żubrowki. I bardzo też cieszymy się, że naszą inicjatywę po raz kolejny wsparł Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. W tym roku dotacja na jeszcze wyższym poziomie niż w ubiegłym roku, 80 tysięcy złotych, które pomogą nam zorganizować ten festiwal na jeszcze wyższym poziomie.
4: Podwyższyć nagrodę.
5: Też. Dlatego zachęcamy, tak, nabór cały czas trwa, zapraszamy, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, ale także strony festiwalu Żubrowka, żubrowka.pl, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat zasad zgłaszania filmów do tegorocznej odsłony konkursu.
4: Skoro już Cię spotkałam tutaj przy Centrum Ludwika Zamenhofa, to przypomnijmy, że wolna pracownia znowu się otworzy 18 czerwca.
5: Tak, bardzo cieszymy się, że ta nasza inicjatywa, aby w czwartki, które też przypomnijmy, pracujemy dłużej, bo pracujemy do godziny 19 z myślą o tym, żeby otwierać się na naszych odbiorców. Ta wolna pracownia cieszy się dużym zainteresowaniem. Bardzo chętnie mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Przychodzą, korzystają z atrakcji, które nasze koleżanki z centrum oferują na te czwartkowe popołudnia. Tak więc najbliższe 18 czerwca serdecznie zapraszamy do przyjścia, wypicia razem kawy, napicia się wody i pobycia po prostu razem i porobienia czegoś wspólnie kulturalnie.
4: Bliżej sztuki.
5: Bycia bliżej sztuki, tak, i bycia razem z nami.
4: Słuchajcie, Radia Złote Przeboje, mówimy o kulturalnym lecie w Białymstoku. Kolejna tradycja białostockiego lata to chociażby koncerty organowe.
5: Tak, tradycja i w tym roku po raz 31 zapraszamy na katedralne koncerty organowe od 26 czerwca do Katedry Białostockiej na kolejną odsłonę festiwalu, bo można tak nazwać, tak, festiwalem, skoro odbywa się już po raz 31. No i oczywiście zapraszam na wszystkie inne wydarzenia, które po drodze, bo przed nami cała oferta wakacyjna boku, czyli nie tylko katedralne koncerty organowe czy inny wymiar, ale także koncerty w pawilonie włoskim, kino plenerowe i inne atrakcje, które też przygotowujemy. Zachęcam do obserwowania i naszej strony internetowej, i naszych mediów społecznościowych i do zapisywania się do naszego nowego newslettera, który też można znaleźć na naszej stronie. Także lato w boku będzie intensywne, ale mam nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
4: Ci, którzy nie wyjeżdżają z Białegostoku, wcale się nie muszą martwić, bo mamy tu pogodę i dużo kultury. I tak trzymać.
5: I piękne okoliczności przyrody i miasta, dlatego zachęcamy te osoby, które zostaną w mieście, żeby korzystały z tej oferty, a osoby spoza Białegostoku do przyjeżdżania do nas.
4: Dr Martyna Faustyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, bardzo dziękuję Ci za poświęcenie czasu dla słuchaczy Radia Złote Przeboje.
5: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość zagoszczenia na Waszej wspaniałej antenie.
4: Zanim to wszystko, to już w najbliższy piątek czeka nas Podkofa 2026. Fantastyczny koncert. Zagrają Czeremszyna, Karolina Czarnecka, Kwepa Sa oraz Wojciech Wagleski i Kasai. Tak jak zapowiadałam w studiu Radia Złote Przeboje, organizatorzy tego wydarzenia, jednocześnie trzon kapeli Czeremszyna, Barbara Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk. Impreza jak zwykle odbędzie się w Drezynowni przy ulicy Wiatrakowej w Białymstoku. Jak zwykle rozpocznie się o 17.30 od koncertu Czeremszyny, a potem goście, czyli Karolina Czarnecka, nasza, podlaska.
2: Dokładnie, Karolina Czarnecka, Sokółki. Dziewczyna, która swego czasu wybiła się bardzo kontrowersyjną piosenką, o której wiele, wiele mówiono i było wokół tego wiele kontrowersji. Teraz ma dużo fajnych, ciekawych swoich własnych projektów i to jest dziewczyna, która nie tylko śpiewa, ale też uprawia teatr, jest performerską, prowadzi jakieś działania społeczne. Postać bardzo, bardzo ciekawa.
4: Z czym przyjedzie na Podkowkę?
2: Właśnie my tego nie wiemy, z czym ona przyjedzie. Na pewno przyjdzie z kapelą. Nie będzie sama śpiewała, tylko ma dwóch towarzyszy, muzyków, którzy będą jej towarzyszyć na scenie, więc pewnie będzie różnorodnie, czadowo, trochę elektroniki, trochę bitów, trochę dobrego tekstu, więc no, mamy taką nadzieję. A to jest ciekawe, bo poznaliśmy się z Karoliną wczoraj w Domu Kultury, bo przyjechała ze spektaklem teatralnym i takżeśmy się poznali.
6: Jest takie powiedzenie, łomatko i córko, więc pewnie Karolina Czernecka przyjedzie i z matką i z córką, dlatego że w 25 roku ukazała się jej płyta Matka pod tytułem, która wyszła dokładnie 10 lat po wydaniu płyty Córka, więc podejrzewam, że i z córki, i z matki coś będzie, a tam są też wspólne tematy, które ona jakby odgrzebała, także pewnie z tym.
4: No i oczywiście Guru Waglewski.
2: Tak, i to jest postać, która przewija się bardzo często przez nasze życie muzyczne, zarówno podkówkowo, jak i festiwalowo, jak i też czeremszańsko.
4: Jako dyrektorka też zapraszałaś go do Domu Kultury, do siebie, do Czeremchy?
2: Tak, tak, tak. Nawet siódemka miała koncert promocyjny. Czeremcha była na trasie w ogóle promocyjnej siódemki WW, więc mieliśmy tę okazję, żeby często gościć WW, też i na festiwalu. Jeszcze z czasów, kiedy Stopka żył, to ich był pierwszy koncert na festiwalu w Czeremsze, a później się już potoczyło.
4: A jakie jeszcze plany a propos Wojciecha Waglewskiego mają Basia i Mirek? O tym za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
4: Jako się rzekło, wracamy do rozmowy z Basią i Mirkiem na temat podlaskiej odjazdowej drezynowni kolejowej, czyli fantastycznego koncertu, który już w najbliższy piątek w Białymstoku. Wiemy już, że wystąpi na nim m.in. Wojciech Waglewski z Kasai, ale nasi goście mają jeszcze inne marzenie.
6: Waglewski już wielokrotnie był w drezynowni podlaskiej, a nigdy jeszcze w drezynowni podlaskiej nie grało WW, nie grał ze spół WW, czyli WW w Białymstoku to inicjały Wojtka Waglewskiego, czyli można powiedzieć WW, a my czekamy wciąż na to, aż WW zespół pojawi się na naszej drezynowni.
4: No właśnie, kiedy? Myślicie, że coś się uda? Jak tam rozmowy?
2: Chcielibyśmy, pewnie też by chcieli przyjechać, ale cały czas nam się jakoś terminowo nie zgrywa. Był też pomysł taki, żeby pojawiło się WW w tym roku, ale niestety ten 12 czerwca odpadał u nich. Mieli wolne 13, ale znowuż my podkowko robimy w piątki. No i tak czekamy, a Wojtek coraz starszy.
6: Ale w bardzo dobrej formie.
2: W bardzo dobrej formie, jest w świetnej formie i pomimo tego, co mu się tam przydarzyło w życiu, to jednak jest w świetnej formie. No i nowa płyta też w tym roku, więc to fajnie by było, żeby to było zgrane, ale się nie udało, więc muszą nagrać w przyszłym roku kolejną płytę i żebyśmy mogli przyjechać na podkowkę.
6: Projekt z Kasai też będzie miły i przyjemny dla ucha.
4: Jeżeli ktoś nie słyszał jeszcze w tym wydaniu Waglewskiego, to co byście powiedzieli? Jak byście zaanonsowali?
6: Wyjątkowy, nie mający jednej fabuły projekt muzyczny o emocjonalnym, kameralnym charakterze łączący dwie wrażliwości. Legendę polskiej sceny Wojciecha Waglewskiego i producentkę Kasię Kasai-Piszek.
4: No i tak, to chyba już dużo mówi.
6: Oprócz Waglewskiego, Kasai, Czeremszyny i Karoliny Czarneckiej już można by powiedzieć stały krakowski akcent. Nawet w tamtym roku był Łukasz Wiśniewski w trio, też z Marcinem. No i w tym roku, tak jak Basia wspomniała, Marcin Hilarowicz przyjedzie z kapelą Kepasa, którą założył Jarosław Dzień. Będzie to flamenco fusion z elementami jazzu, z elementami world music, z elementami ska. No oczywiście flamenco będzie na pierwszej stronie. Wspaniali instrumentaliści, dwie gitary, kachon, gitara basowa. Po prostu deser dla duszy. Nie będzie to na końcu, więc deser, tak jak niektórzy sportowcy, zjemy na początku.
4: A my przez grzeczność wymieniamy Czeremszynę na końcu, ale jak zwykle chyba rozpocznijcie podkowkę.
2: Jako gospodarz tegoż wydarzenia, tak, rozpoczniemy, tak, tegoroczną podkowkę. Później już ta uczta muzyczna będzie kontynuowana przez kolejne podmioty wykonawcze. Państwo muszą po prostu to zaakceptować, że Czeremszyna jest na tej podkowie, że rozpoczyna tę podkowę i rad, nie rad, tak będzie.
6: Powiedzmy sobie tak, Czeremszyna zagra do pierwszego ziewnięcia publiczności, więc...
4: Więc do rana.
6: Kochani, nie ziewajcie.
4: A rozpoczynacie?
2: O 17.30.
4: Czyli też standardowo, jeżeli ktoś nie chce przegapić Basi i Mirka, to koniecznie 17.30 już trzeba się meldować na miejscu. A jaką wystawę pokażecie w tym roku?
2: Będzie Z lotu ptaka, wystawa Roberta Lesiuka. Ta wystawa jest promowana też przez Krainę Bugu. To jest takie bardzo ciekawe czasopismo. Teraz w nowej całkowicie odsłonie pojawiła się. Wydawane 2-3 razy w roku, więc tym bardziej jest bardzo ciekawe. Bardzo szeroko opisuje wschód i teraz właśnie ta wystawa jest promowana przez też Krainę Bugu. Na fotografiach są krajobrazy z natury 2000, z dorzecza Bugu, między innymi.
6: Robert Lesiuk jest z zamiłowania paralotniarzem, więc jakby on łączy dwie pasje, paralotniarstwo i fotografię. I te zdjęcia będą właśnie prezentowane z perspektywy paralotni Dolina Bugu w perspektywie całego roku kalendarzowego, więc od zimowych pejzaży poprzez wiosenno-letnie rozlewiska, aż po jesienne złote kolory natury i przyrody, także myślę, że będzie magicznie.
4: No, bardzo dobre połączenie, prawda? Do muzyki taki odpoczynek dla głowy. No i teraz dojdźmy do tego miejsca. Ciekawa jestem, pewnie macie jakieś statystyki, ilu białostoczan jeszcze do drezynowni nie dotarło, bo miejsce niesamowicie magiczne, tak jak Basia już wspomniała. Piękne, kolejowe, pachnące tym, czym kolej pachnieć powinna.
2: Tak, trochę industrii, ale też dużo ciepła i dużo dobrej atmosfery. Miejsce myślę, że wyjątkowe, to chyba świadczy o tym fakt, że ludzie bardzo chętnie wracają do tego miejsca i już z dużym wyprzedzeniem pytają o to, jak się dostać na koncerty, jak te wejściówki zdobyć, w jaki sposób pojawić się w tym miejscu. Nie ma tam piwa, nie ma tam żadnego cateringu, nie ma żadnych rzeczy, które można byłoby tak zwanym przegryzać, czy też konsumować w trakcie koncertu. Po prostu trzeba siedzieć i słuchać, być uważnym. I myślę, że też artyści dlatego chętnie tam grają, bo mają tą wierną publiczność. A ten program tegoroczny jest bardzo zróżnicowany, bo tak jak Wojtek Waglewski, Kasai, Karolina Czartorecka czy Kepasa na przykład, krakowscy świetni muzycy grający flamenco. O nich jeszcze warto porozmawiać, bo to są bardzo, bardzo ciekawi muzycy, a szczególnie jeden z nami zaprzyjaźniony, Marcin Hilarowicz, który też nawet pogrywał w troszeczkę w Czeremszynie. Więc jakby ta różnorodność powoduje, że ludzie w tej industrii, w tym smarze. Niestety jest kółki już nie latają, bo odkąd zrobiono estakadę nad tym miejscem, to przestały być, ale sławetne koncerty z jaskółkami nad głowami muzyków i ten smaki muzyczne, zapachy smaru, drezyna kolejowa, tory kolejowe i ta cała przestrzeń i dużo dobrej muzyki, to tworzy naprawdę niecodzienne miejsce. Tak uważam.
4: Ja powiem szczerze, że zawsze, kiedy siedzę i słucham, oglądam was i waszych gości, to myślę, ale szkoda, że przez cały rok znowu tu nic się nie wydarzy. Oczywiście to jest wasze, dla was charakterystyczne, ale aż żal, że tamto miejsce ożywa. Dobrze, że w ogóle, ale tylko na jeden dzień, na te 5 godzin, o których Basia mówiła.
6: Tak, to drezynownia sama w sobie jest świadkiem historii, taką przestrzenią, w której industrialne miesza się z twórczym szeptem, burząc wszelkie schematy. I naszym zdaniem jest to platforma do eksperymentów takich muzycznych, gdzie zawsze staraliśmy się ten akcent na podlaskich wykonawców kłaść, więc jeżeli się oni pojawiają, to też przyciągają ze sobą nowych odbiorców, nowych widzów, swoich fanów. Już nam się wydawało, że już przez te 17 edycji, które się odbyło, wyczerpaliśmy wszystkich. A tu jeszcze proszę, Karolina Czernecka, podlasianka jeszcze jest. I jeszcze pewnie za Zanadrzu jest wiele, wiele, wiele ciekawych artystów, którzy inne gatunki muzyczne niż Czeremszyna wykonują i oni też mają swoich fanów, także myślimy, że tej publiczności będzie coraz więcej, nawiązując do swojego pytania, które odwiedziło i odwiedzi drezynownię. Ubolewamy nad tym, że tylko

0: Ludzie jeszcze stoją, ci, którzy siedzą na tych siedziskach, a sporo osób stoi. Ktoś przychodzi specjalnie tylko i wyłącznie na jakiś jeden wybrany koncert, zwalnia miejsce dla kogoś kolejnego, który chce akurat inny wysłuchać, a ten
1: musi... Albo się zmęczy,
0: więc jakby ktoś wychodzi, są takie duże drzwi otwierane właśnie, którymi wyjeżdżają te drezyny stamtąd, czy inne pojazdy kolejowe. Wychodzą sobie tam, coś rozmawiają, więc jakoś to wszystko tak płynnie przechodzi, tak się jakoś ta układanka się tam jakoś układa. Te puzzle się składają.
1: A Mirek chyba wymyślił to magiczne miejsce, co? W związku ze swoją pracą.
2: Znaczy, można tak powiedzieć, ja tego miejsca nie wymyśliłem. To wymyślił poprzedni dyrektor, pan Jerzy. A może też nie on, może to był po prostu zbieg fantastycznych okoliczności, dlatego że Teatr Dramatyczny odegrał tam spektakl pod tytułem Fantom Bólu. I po tym spektaklu pewnie otworzyły się jakieś przestrzenie w naszych głowach, gdy z dyrektorem Jerzym te 20 już prawie lat temu rozmawialiśmy, że w tej przestrzeni naprawdę fantastycznie, w cudzysłowie mówiąc, sprzedaje się kultura, że ludzie to bardzo fajnie odbierają, tak jak Basia wspominała o tych jaskółkach i ten nawet zapach smaru nie jest przeszkodą, a wręcz może jest czymś takim, nie wiem, jak pieprz, który tam podkreśla wręcz smak potrawy. Moja skromna osoba zaproponowała nazwę, czyli zlepek tej podkofy, bo podkofa kojarzyła mi się ze szczęściem, z czymś pozytywnym. Kojarzyła mi się też z tunelem kolejowym, więc logo tej imprezy jest właśnie takie, że podkofa w formie tunelu kolejowego, no i P jak Podlaska, O jak odjazdowa, D jak drezynownia, K jak kolejowa. Taki skrót dał tą nazwę i to się fajnie przyjęło, więc używamy jako drezynownia, też jako podkówka, jako podkofa. A podkofa to także poranne działania, gdzie też chcemy zaprosić dzieci i młodzież do tego, żeby bardziej się zapoznały z zawodem kolejarza, z zawodem służb, które przy kolei pracują. I chcemy to robić też poprzez sztukę, czyli będą prowadzone warsztaty plastyczne dla dzieci, a także będzie spektakl teatralny. Teatr pod Orzełkiem zaprezentuje o godzinie 11 tego dnia, w dzień, kiedy scena nie będzie jeszcze zajęta przez artystów. Na próby zaprezentuje spektakl pod tytułem Kukła z wiejskiego podwórza, gdzie też bardzo fajne wartości roku obrzędowego pokażą Teatr pod Orzełkiem, czyli tam będą elementy topienia marzanny, dożynek, nocy sobótkowej. Wydaje mi się teraz już coraz dalej do tego jest, szczególnie może w miastach, chociaż i na wsi też już się nie praktykuje tej tradycji, bardziej to wszystko zmierza ku nowoczesności i myślę, że to jest też bardzo fajna wartość. Oprócz tego pokazanie właśnie tej pracy kolei od tej drugiej strony.
1: Zapisujemy 12 czerwca od 17.30 podkowka w drezynowni. No i nie mogę nie zapytać Was, skoro już jesteście w Radiu Złote Przeboje, o Wasz etnofestiwal w Czeremszy. Na razie pokrótce, bo obiecaliście kolejną wizytę, ale tak, żeby przynajmniej do kalendarza wpisać terminy i zaciekawić troszeczkę słuchaczy.
0: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe, mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje festiwalu, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie, mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa Czeremcha, Czeremcha Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek, tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
1: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
0: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spolina i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej. Przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie będą barwne cyganki na scenie z

0: fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie. No będzie też raz Alma Song z Polski. To jest w połowie Polka, w połowie Jemenka. Przepiękna postać, która teraz właśnie zaczęła sporo koncertować. Ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
1: No będzie też namiastka festiwalu Gucza muzyków. Trębaczy, serbski Bojan Krtić, orkiestar. Także różnie. Energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być. Trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
2: I to jest piękna puenta. Mam nadzieję, termin w kalendarzach zapisany. 24, 25, 26 lipca. Musicie być w Czeremszy. Dziękuję bardzo Wam. I liczę, że zgodnie z obietnicą jeszcze przed końcem czerwca się pojawicie.
1: Tak, będziemy na pewno. Może nawet będziemy w lodówce Złotych Przybojów.
0: To znaczy tak, że otwierasz, a w lodówce znowu my.
2: Spoko. Macie jak w banku. Dzięki wielkie. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
2: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostockie kino Helios w Galerii Alfa. Spotykam tu szefową tegoż, Urszulę Komstę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kino Helios wita Radio Złote Przeboje.
2: Zbliżają się wakacje, ale kino kobiet jeszcze przed nami.
4: Tak, jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to kobiece kino, chociaż to wiadomo jest duże uproszczenie, to jakby kino kobiet tutaj nie zamyka się ze swoją ofertą. 10 czerwca pokażemy film, który bardzo mnie urzekł. Nazywa się to Drugie Życie. Jest to bardzo taka ciepła historia takiej pani, która kiedyś tam przepisała córce mieszkanie i ona teraz po prostu ma jakiś tam problem finansowy i postanowiła ją po prostu gdzieś tam, no nie powiem, że wyeksmitować, ale gdzieś tam grzecznie została poproszona, żeby wspomogła tę rodzinę i przeniosła się do domu już opieki. Co zresztą widzimy w tej historii, jest bardzo mocno przedwczesne. Kobieta ma bardzo dużo energii i bardzo ciekawe pomysły na to, jak własną córkę przekonać do tego, żeby jednak pozostać tam. Jest to w takim miłym klimacie, dosyć żartobliwym, trochę przypomina mi Almodovara, bo też jest to film hiszpańskojęzyczny, może dlatego, ale też jakby dlatego, że tam są postacie z jego filmów. Nie chcę jakoś tam za bardzo spoilerować, ale mogę tylko powiedzieć, że kobieta zostaje w tym mieszkaniu, dogaduje się z agentem nieruchomości, który tam postanawia nie za szybko sprzedać to mieszkanie, a gdzieś tam się z nią umawiać, żeby ona wiedziała wcześniej, kiedy tam ewentualnie jacyś chętni mają przyjść, żeby mogła wtedy znikać i gdzieś tam sobie jakoś tam koegzystują w tym wszystkim. Pojawia się ciekawy wątek piłkarski, więc przebieramy się za piłkarki. Tym razem będzie można przewidzieć w Białymstoku pewnie barwy Jagiellonii i przyjść i zobaczyć tęże naprawdę piękną też historię.
2: Ja bym chciała, żebyśmy się zatrzymały przy kinie kobiet, bo to twój autorski pomysł, który ma już 20 lat i chyba go tutaj do Heliosów przyniosłaś ze sobą, bo wiem, że robiłaś to już w poprzednim kinie.
4: Były takie pomysły i były takie pojedyncze seanse, natomiast tutaj to nie do końca jest może mój autorski pomysł, bo kilka kin robiło to też wcześniej, nazywało się to różnie w różnych kinach. Tak, tutaj w Białymstoku gdzieś tam trzymamy tą centralę, można powiedzieć, tego projektu i cieszy nas to, że to się jakoś tak fajnie rozrosło, cieszy nas to, że dziewczyny chcą się przebierać i chcą przychodzić, bo to jest chyba największą zaletą tego projektu i tych seansów, że chcą przechodzić raz, że czasami tłumnie i to są takie grupy, wiecie, dwudziestokilkuosobowe koleżanek z pracy, ale chyba najbardziej cieszą mnie te wielopokoleniowe historie, jak przychodzi taka nastolatka z mamą i z babcią na przykład. To jest takie też, myślę, ciekawe budowanie sobie takiego nawet czasami tajnego języka własnego, bo potem można przecież te teksty jakieś tam kultowe przynosić do domu i do takiej już, powiedzmy, konwersacji własnej, więc jakby gdzieś tam czasami wydaje mi się, że jest to fajne. Natomiast najśmieszniejszą ostatnią historię, którą słyszałam odnośnie właśnie tych seansów, to mam taką koleżankę, która przychodzi na te pokazy z teściową, bo jest to wspólny czas, a nie trzeba gadać. No więc jest to też jakiś pomysł. Zapraszam nawet w takim gronie.
2: A powiedz, Ula, jak ten pomysł się rodził?
4: Pamiętam na przykład, że w Radomiu były takie seanse, które były organizowane bardziej kameralnie. W Dąbrowie Górniczej pamiętam, że nazywały się Pachnące Seanse, więc gdzieś tam to się rodziło w tych kinach i na początku organizowaliśmy to tylko tutaj w Alfie. Cieszyły się bardzo, bardzo dużym powodzeniem. Praktycznie bilety sprzedawały się na pniu. I namawialiśmy po prostu prezesa, żeby stworzyć z tego projekt sieciowy taki sam film we wszystkich kinach Helios o tej samej godzinie i zaczynaliśmy, pamiętam, filmem Listy do M, chyba nawet właśnie pierwszą częścią w 2011 roku, więc to naprawdę już jest trochę. I to naprawdę ruszyło od samego początku, jakby gdzieś tam duże było zainteresowanie. Wtedy to jeszcze, pamiętam, była taka wersja, żeby po prostu panie przychodziły w kapeluszach za każdym razem. No ale teraz chcemy się przebierać, widzimy, że po prostu panie jakby chcą, domagają się tego, żeby to nie był tylko taki kolor, na przykład, że ubieramy się na żółto, to tam widzimy komentarze, że o matko, ale się wykaże kreatywnością, ja chcę więcej. Więc niektóre te sesje naprawdę są szalone, tutaj bardzo mocno pomaga nam Gosia Żuk chociażby, czy cała masa innych osób, które, nie wiem, malują nasze modelki, to jest chociażby Agnieszka Piekut, Ala Gadomska, czy Eliza, Justyna Święc, więc czy Aleks Kubacka, które z kolei je tam czesze i czasami te fryzury naprawdę wymyśla odjechane. Przecież mieliśmy jakiś chyba rok temu albo dwa lata temu właśnie taką na przykład sesję, gdzie przebieraliśmy się w srebrne odcienie w związku z Księżycem, który był gdzieś tam w historii bardzo mocno ważny i było właśnie na srebrno. Niedawno robiliśmy sesję w rzepaku, która będzie wykorzystana, nie wiem, za rok albo dwa pewnie, bo to też zwykle wygląda tak, że musimy ten materiał przygotowywać jakieś dwa miesiące wcześniej, więc nigdy ten rzepak nie będzie tym samym rzepakiem, bo jakby musielibyśmy go nagrywać w lutym, żeby go ogłosić na kwiecień, więc gdzieś tam mamy taką fajną sesję zrobioną do chmury, nazwijmy to, gdzieś tam mamy przygotowaną, być może się nam pojawi taki pomysł, ale właśnie wydaje mi się, że to jest też taki jednak fajny, spajający kobiety projekt, bo właściwie wcześniej takie panie 40 plus, jak my, albo nie wiem, 50 plus, czy 60 plus, bywały bardzo rzadko w kinach. No, jakby widzimy to zainteresowanie, bardzo nas to naprawdę cieszy. Staramy się pokazywać filmy, które są czasami lekkie, ale tak jak się czasami bronię przed tymi tylko lekkimi, zdarza nam się pokazywać też, nie wiem, i Sierpień w Hrabstwie Osycz, który był mocnym przecież filmem bardzo. I pokazywaliśmy też całkiem niedawno film, który, zresztą ten teraz też jest bardzo taki, wydaje mi się, przyjemny, bo tam są momenty komediowe, ale też no, jest ewidentny problem, który tutaj się gdzieś tam zarysowuje. Przecież pokazywaliśmy też Teściów, który to film doskonale się wpisuje w ten trend, że on jest i śmieszny, i dramatyczny momentami. Pokazuje nasze takie, wiecie, strasznie problemowe wyjście z bańki, bo mamy dwóch mieszczuchów versus dwóch mieszkańców prowincji i oni siedzą w tych swoich takich przekonaniach bardzo mocno i na tym tle po prostu widzimy, jak straszliwie się kłócą dopiero w momencie, gdy jest to piękny katarzis w tym trzecim akcie. Dopiero gdzieś tam widzimy, że tak naprawdę bardzo wiele ich łączy i ten strach przed starością, tudzież samotnością jakiś jest im wspólny.
5: Przerwa będzie wakacyjna?
4: Nie, nie robimy przerwy wakacyjnej. Mamy tych seansów nawet 13 w roku, bo zwykle w końcach Dnia Kobiet robimy dwa pokazy. I tak jak też mnie cieszy to, że też ta oferta jest, bo świeżo po pandemii mam wrażenie, że długo te kobiety wracały gdzieś tam do kina, a teraz ta oferta jest i jest naprawdę taka dosyć mocna. Mieliśmy przecież całkiem niedawno, rok temu, tak? Bridget Jones, kolejną część, teraz mieliśmy tą Pradę, kolejną część i są kolejne takie filmy świąteczne, więc tak, ta oferta jakby jest i jest z czego wybierać, co nas oczywiście też bardzo cieszy.
5: Trzeba teraz przy tej okazji powiedzieć o waszym nowym projekcie, także dla tych kobietek 50+.
4: Tak, to jest w ogóle bardzo fajny i bardzo cieszący nas tutaj wszystkich wątek w naszym biznesie, czyli nawet to ostatnio gdzieś tam ktoś nazwał, pewnie nie dotyczy tylko kin, tylko w ogóle świata. Nazywa się to Silver Tsunami, czyli właśnie taki bardzo duży wzrost zainteresowania naszymi filmami dla osób takich, nazwijmy to, powyżej 50 roku życia. I tutaj dla nich przygotowaliśmy taką nową ofertę, nazywa się to Salon Kultury i będziemy prezentować filmy w czwartki o godzinie 17. Tutaj bardzo bym prosiła o dokładne jakby sprawdzenie tej oferty, bo to nie będzie zawsze czwartek, od razu mówię, na razie raz w miesiącu gdzieś tam sprawdzamy. Pokazaliśmy teraz w maju Wartość Sentymentalną, jeden z moich ukochanych filmów tego roku. Jeżeli ktoś nie widział, to naprawdę bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby to zmienić. I już wiem, że 18 czerwca też właśnie o godzinie 17 pojawi się film Ścieżki Życia. Jest to bardzo piękna historia z Gillian Anderson w roli głównej. Jest to historia na faktach w ogóle, o takim małżeństwie, które też jest, wydaje mi się, że po 60, nawet nie po 50, które w różnych tam skomplikowanych okolicznościach, ale traci dom. W pewnym momencie zostaje po prostu bez dachu nad głową i mają bardzo ciekawy pomysł, jak sobie z tym poradzić i naprawdę Państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten film obejrzeć. Dodatkowo wydaje mi się, że to naprawdę takim ciekawym smaczkiem jest właśnie to, że to jest historia na faktach, na podstawie książki, więc jeżeli Państwo nie znają, to też zachęcam do tego, żeby można najpierw przeczytać książkę. Ten film we mnie siedzi, mimo że widziałam go kilka miesięcy temu, ale bardzo mocno pamiętam jakby kadry i bardzo mocno pamiętam tą historię, bo no, wydaje się nieprawdopodobna.
5: To właśnie są te filmy, prawda, które zostają.
4: Tak, to jest jeden z takich filmów, chociaż wydaje mi się, że dla osób powyżej 50 roku życia to też nie musi oznaczać, jeżeli o filmie nie pamiętamy, to wcale nie musi oznaczać, że był zły. I jestem mniej radykalna, jeżeli chodzi o oceny. Zwłaszcza jak jeżdżę na festiwale, to zauważyłam, że raz, że jestem mniej radykalna, że coś jest beznadziejne, tylko gdzieś tam szukam może tych pozytywów, ale też dwa, że też już wybieram też inaczej. W sensie, że nie wiem, jak widzę, że film trwa 3 godziny, to naprawdę nie wiem, kto musiałby tam występować, żeby mnie do tego nakłonić na przykład. Ale jak widzę opis, powolne, długie ujęcia i jakby historia, która nie jest tradycyjna z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem, to wiadomo, że tego nie oglądam, po prostu to będzie jakiś znowu eksperyment filmowy i że już nie mam siły robić na sobie kolejnych eksperymentów. A propos Silver Generation.
5: Akurat tutaj możemy być spokojni o repertuar Heliosów. Tu nie ma takich ciężkich eksperymentów.
4: Wiecie, drodzy Państwo, to też jest trochę tak, że ta sytuacja starzejącego się społeczeństwa w wielu krajach też powoduje, że jest dla nas oferta. To jest w ogóle super. Nawet zobaczcie, w polskim kinie ostatnio, to może jakoś tam nie były bardzo poważne filmy, ale pojawiły się 2 filmy w okolicach świąt, gdzie mieliśmy na przykład Bogdana Łazukę. Jakby super, że możemy sobie przypomnieć aktora, który naprawdę już jest gdzieś tam aktorem wiekowym. Ostatnio widziałam film, w którym zagrał jeszcze Tadeusz rolkę, więc jakby super, że po prostu ktoś myśli o tym, że ja po prostu bym chciała zobaczyć tych aktorów jeszcze, chociaż na chwilę. Czy Wiktor Zborowski, czy Marian Opania, no jakby zobaczcie, jakim popularnym filmem właśnie stał się film Dalej jazda. Wydaje mi się, że głównie dlatego, że mieliśmy taką dosyć sympatyczną średnią wieku na planie. I jakby to, że też pojawiają się kolejne streamingi i też możemy oglądać filmy, to jakby wydaje mi się, że to nie wypiera w ogóle kina, tylko powoduje, że jest po prostu cały czas dużo, a wyniki tego nie potwierdzają. Naprawdę mamy bardzo fajny okres i wydaje mi się, że to właśnie też jest to, że jest ta oferta właśnie dla starszych osób z aktorami, których oni kiedyś obserwowali, lubili i to jest pocieszające, że możemy zobaczyć ich na przykład w dobrej kondycji ciągle, na przykład nawet jeśli to AI, to wiadomo, to zawsze gdzieś tam jakoś nas wprowadza w dobry nastrój. Przynajmniej mnie. Ja tam jakby gdzieś tam wychowałam się na takich różnych tam własnych jakichś tam aktorach typu, nie wiem, Tom Cruise na przykład zawsze będzie pewnie dla mnie takim aktorem, dla którego się uczyłam angielskiego, czy właśnie nawet Nicole Kidman, czy Sandra Bullock. To były te pewnie filmy, jak to kiedyś, jak jeszcze pracowałam w radiu, mówiono, że najbliższe nam są piosenki, przy których pierwszy raz się całowaliśmy. To spokojnie można to przenieść na film. Czy te filmy, na które chodziliśmy na pierwsze randki i ci aktorzy, którzy tam występowali, no są dla nas kultowi, więc gdzieś tam super, że możemy właśnie ich obejrzeć. Po prostu każdy film dla mnie na przykład z Fondą, zawsze wchodzę w to i po prostu jakby uwielbiam na nią patrzeć.
5: No albo chociażby Dwójka Diabły Ubiera się u Prady, czyli Meryl Streep, dla której warto pójść, chociaż straciła pazur jako diabelska szefowa Runawaya.
4: Może odrobinę, te dziewczyny chyba są ciekawsze, to prawda. I też wydaje mi się, że są w takim super momencie, jeżeli chodzi o własne kariery, tak? Czyli Anne Hathaway i Emily Blunt, więc jakby tutaj one faktycznie wiodą prym. Ale no jakby cała historia cały czas jest świetna i Stanley Tucci jest świetny, więc może odrobinę tak, może tutaj się też zgodzę z tym. Ale no jakby Meryl Streep ciągle też, jakby ciężko powiedzieć, że ona w ogóle jako aktorka gdzieś tam straciła pazur, no bo ciągle też pojawia się w wielu filmach i jakby super, że możemy ją oglądać.
5: Dziękuję Ci, Ula, za rozmowę. W Złotych Przebojach gościła dyrektorka Heliosa Alfa w Białymstoku, Urszula Komsta.
3: Co jest grane w Białymstoku?
5: Prawykonanie zapomnianej opery przygotują wspólnie białostoccy i hiszpańscy artyści. Chodzi o dzieło Fuego Fatuo, czyli Błędny Ognik hiszpańskiego kompozytora Manuela de Falla. List intencyjny w Białymstoku podpisał w tej sprawie m.in. Paolo Pinamonti, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Tańca w Granadzie, gdzie opera będzie miała swoją prapremierę. Przedstawienia zaplanowano w Hiszpanii i w Białymstoku. Jak opowiada Paolo Pinamonti, opera, mimo że powstała ponad 100 lat temu, nigdy nie była wystawiona.
6: Opera Fuego Fatuo to nieupublikowane dzieło wspaniałego kompozytora Manuela de Falla. Opiera się na librecie, którego autorką jest Maria de la Lejarraga, z którą Falla bardzo intensywnie pracował latem 1918 roku. Sama Maria Lejarraga była żoną i pisarką duchem Gregorio Martineza Sierry, jednego z najbardziej prominentnych przedstawicieli życia teatralnego w Hiszpanii w pierwszej połowie XX wieku. Maria Lejarraga napisała tekst do 2 baletów Manuela de Falla, The Magician Love, co można w wolnym tłumaczeniu przedstawić jako Miłość Magika, i Kapelusz Trójrożny. Fuego Fatuo miał ujrzeć światło dzienne w sezonie 1919 roku na festiwalu Eslavia w Madrycie, natomiast w wyniku kilku niefortunnych zdarzeń nigdy ta premiera nie nastąpiła. Były inne podejmowane próby przedstawienia go na scenie w Teatro Victoria w Madrycie, w Barcelonie oraz w Paryżu, ale wszystkie były niepowodzeniem. Koniec końców dzieło skończyło w archiwach, natomiast Falla zawsze mówił o tym, że jest to praca, która jest bliska jego sercu i nie wykluczał możliwości jednak skierowania Fuego Fatuo na scenę w latach 30. XX wieku. Muzyka jest w całości oparta na utworach Fryderyka Chopina. Wkład samego Manuela de Falla jest bardzo niewielki, natomiast samo dzieło stanowi hołd Falli dla Chopina, muzyka, którego zawsze bardzo podziwiał, a jednocześnie reinterpretację Fai i jego osobiste podejście do tej neoklasycystycznej estetyki czasów szopenowskich. Archiwa Fai w Grenadzie to miejsce, gdzie zachowały się rękopisy wszystkich trzech aktów, w tym pełna orkiestracja pierwszego i trzeciego aktu. Kilka lat temu pełne libretto z kolei odkryto w kolekcji Marie Leharagi i było to bardzo cenne znalezisko, które pozwoliło niejako zwieńczyć czy ukompletować całą operę. To piękne dzieło, które opowiada historię młodego kompozytora, Leonardo Baritonu, o którego względy zabiegają dwie kobiety. Wierna i pokorna Clara, sopran, i frywolna księżniczka Lisa, także sopran, która z pomocą swojego byłego kochanka, Lorda Tristana, uwodzi młodego muzyka. Leonardo zaczyna pałać gorącym uczuciem do Lisy, ale ona bardzo krótko z nim jest, potem męczy się nim, ma go już dość, a on z kolei wznieca na nowo swoje uczucie do Klary. Dopiero wtedy księżniczka zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę kochała Leonardo. A to z kolei sprowadza nas do Granady, miejsca, gdzie Fuego Fatuo po raz kolejny spotka się z widownią.
5: O dalszych perypetiach związanych z tym zapomnianym dziełem już za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
5: Radio Złote Przeboje. Opowiadamy dzisiaj o wspólnym projekcie wystawienia zapomnianej opery w kooperacji naszej białostockiej placówki z artystami hiszpańskimi. Opera Błędny Ognik Manuela de Fai jest wystawiana przez operę w porozumieniu z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki i Tańca w Granadzie, mówi jego dyrektor Paolo Pinamonti.
6: Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca w Granadzie powstał w 1952 roku. Był to impuls nadany przez Antoniego Gaiego-Burina. Od tego czasu ten festiwal stał się nieodłącznym elementem życia wzgórza Alhambry, jak również wszystkiego tego, co to mityczne miejsce oznaczało dla rozwoju sztuki w Hiszpanii, jak również tego, co wydarzyło się w artystycznym życiu tego kraju w XX wieku. W 2026 roku nasz festiwal będzie świętował swoje 75-lecie. Od 11 czerwca do 12 lipca Manuel de Falla będzie jedną z centralnych postaci programu tych obchodów. A w 2027 roku wraz z Fuego Fatuo mamy nadzieję na kontynuację tych obchodów, przekształcenie dziedzictwa w żywe doświadczenie sztuki pomiędzy Hiszpanią a Polską, pomiędzy pamięcią a twórczością. Between memory
5: and creation. A jak w praktyce to przekształcenie dziedzictwa w żywe doświadczenie sztuki będzie wyglądało w Białymstoku, mówi dyrektorka Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
7: Prapremiera będzie na Festiwalu Międzynarodowym w Granadzie. Natomiast premiera polska będzie w Operze Filharmonii Podlaskiej na dużej scenie, w obsadzie orkiestra, chór, 6 solistów, 2 aktorów, dyrygent. To podejmujemy się tego w 27 roku jesienią. Cały proces produkcji, tak jak każdej premiery, mniej więcej trwa od roku do pół roku. Muszą się przygotować zespoły do tego. Państwo zapewniają scenografię, która będzie przewieziona, kostiumy. Także na tym będzie polegać, że muzyka przyjedzie z reżyserem, ze scenografią, z kostiumami, a my zapewniamy zespoły duże, czyli w tym przypadku orkiestrę i chór. We prepare the
6: production imagine. Jeszcze tylko wyjaśnię dokładnie, jak będzie wyglądała ta oś czasowa.
5: Miguel Angel Martin, dyrektor muzyczny Fundacji Juan March w Madrycie.
6: Produkcja jest przygotowywana w Madrycie. Prapremiera będzie miała miejsce w czasie festiwalu w Granadzie. Zaplanowana jest na 11 i 12 września 2027 roku. Potem będzie wersja kameralna prezentowana w Madrycie. Natomiast potem przyjeżdżamy do Polski, tutaj do Białego Stoku. Przygotowania planowane są na Madryt, na lato 2027 roku i wcześniej. I szczerze mówiąc, dużo rozmawialiśmy, mieliśmy serię spotkań, jak stworzyć taką polsko-hiszpańską obsadę. Dużo opcji było branych pod uwagę. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli chodzi o solistów, trudno byłoby mieć tutaj osoby inne niż hiszpańskojęzyczne, ponieważ tam są fragmenty nie tylko śpiewane, ale także mówione po hiszpańsku. Natomiast pokładamy duże nadzieje w polskim pianiście, bo tutaj to przecież Chopin. Znajdujemy bardzo duże pole do obsadzenia polskiego pianisty bądź pianistów. Obecnie jesteśmy w trakcie procesu wybierania członków obsady. Nasza idea jest taka, żeby poczynić tak naprawdę wszystkie kroki w duchu współpracy polsko-hiszpańskiej. Polski, żeby to nie był tylko wspólny wysiłek i wspólne finansowanie, ale żeby takiego ducha współpracy artystycznej przekuć także na obsadzanie członków obsady. Wydaje nam się, że takim idealnym właśnie spełnieniem tego będzie współpraca pomiędzy dwoma naszymi instytucjami, która tak naprawdę no, nada realny kształt współpracy polsko-hiszpańskiej.
8: It's a Spanish-Polish in musical terms.
5: Miguel Ángel Marín nawiązał też do historii swojej instytucji, czyli Fundacji Juan March w Madrycie.
8: I am Miguel Ángel Marín. I'm the music director.
6: Ja reprezentuję Instytut Juan March w Madrycie, instytucję, która powstała w 1955 roku. Mamy 70 lat, więc jesteśmy tylko troszkę młodsi od instytucji, którą reprezentuje mój przedmówca z Grenady. Ale będę przemawiał także w imieniu mojej koleżanki Isemay Belabente, która jest dyrektor artystyczną teatru Zarzuela w Madrycie, instytucji, której korzenie sięgają połowy XIX wieku. Niedawno świętowali swoje 170-lecie. Jest to instytucja o charakterze przypominającym nieco Opéra Comique w Paryżu. Teatr, który łączy spektakle z dużą, dużym elementem muzyki, teksty śpiewane z tekstami czysto teatralnymi. To właśnie Teatr de Zarzuela. Podkreślam to, ponieważ myślę, że Fuego Fatuo idealnie wpisuje się właśnie w taką tradycję artystyczną. Obydwie nasze instytucje, to znaczy Teatro della Zarzuela i Fundacja De Marcia, od dekad już współpracują, zacieśniając w szczególności więc jeżeli chodzi o obszar opery kameralnej. Doszliśmy bowiem do wniosku, że my jako instytucja raczej specjalizująca się w przedstawieniach teatralnych, może pracująca z mniejszą widownią, ale też Teatro Zarzuela, mamy pewną niszę i od 10 lat obydwie nasze instytucje w Hiszpanii promują operę kameralną. Oczywiście w Polsce prawdopodobnie historia tego gatunku wygląda nieco inaczej. My zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wszystko to, co działo się przez dziesięciolecia w Hiszpanii, to raczej było budowanie czy rozbudowywanie sieci oper czy teatrów, ale skupiających się na standardowym repertuarze. Z kolei tak naprawdę tradycja opery kameralnej w Hiszpanii sięga XVII wieku. Nie była nigdy jednak sednem hiszpańskiego życia artystycznego czy teatralnego. Stąd w 2014 roku, dokładnie 12 lat temu, Teatro de la Zarzuela i fundacja, którą reprezentuję, podjęły współpracę, tworząc muzyczny teatr kameralny. Do tej pory opracowaliśmy i przedstawiliśmy już ponad 20 tytułów, tak z dorobku artystów hiszpańskich, jak i europejskich. Jeżeli chodzi o rozpiętość czasową, były to dzieła zarówno barokowe, jak i współczesne. Staraliśmy się na nowo wzniecić zainteresowanie widowni w wielu nieznanych elementach tego gatunku. I Fuego Fatuo, jak zaraz wyjaśnię, to ostatni projekt tej naszej serii. Planujemy tutaj połączyć siły nie tylko naszych dwóch instytucji, ale także festiwalu w Granadzie, reprezentowanego przez mojego przedmówcę, jak również Opery i Filharmonii Podlaskiej tutaj w Białymstoku. Dlaczego? Ponieważ w Fuego Fatuo są bardzo silne korzenie, można powiedzieć, chopinowskie. Pewnie na zakończenie jeszcze pewnie zastanawiają się Państwo i zadają sobie pytanie, jak to pożenić z takim projektem kameralnym. Otóż jak Państwo już słyszeli wcześniej, Manuel de Falla zastanawiał się nad orkiestracją swojego dzieła na początku. Z różnych mniej lub bardziej skomplikowanych okoliczności nie udało mu się dokończyć tego dzieła. Natomiast ono było bardzo silnie oparte o muzykę Chopina. Wybrane fragmenty chopinowskie de Falla wybrał do orkiestracji. Znał bardzo dobrze muzykę Fryderyka Chopina. Tekst miała napisać wspomniana już wcześniej Maria de la Jaraga po hiszpańsku. Trzecim krokiem było połączenie tego, stworzenie dzieła na orkiestrę. Natomiast orkiestracja to było coś, czego de Falla nigdy nie dokończył. Udało mu się zakończyć pracę tylko nad pierwszym i trzecim aktem. Natomiast dzieło to w ogóle przez cały czas pozostało nieopublikowane, nigdy nie zobaczyło światła dziennego, było w pełni nieznane. I tutaj wkracza nasz projekt, wysiłek, który podejmujemy, aby stworzyć dwie wersje Fuego Fatuo. Jedna to będzie wersja kompletnie oparta na dorobku Manuela de Falli. Akt pierwszy i trzeci na orkiestrę, drugi na fortepian. I wersja druga, coś nad czym planujemy i co planujemy przedstawić w Madrycie 27 września, to wersja kameralna z oryginalną muzyką Fryderyka Chopina. Zafaja wybrał Fryderyka Chopina, polskiego pianistę. My chcemy, aby do tego dodać element hiszpański i takie dwie kultury przedstawić na hiszpańskiej scenie. Dlatego będzie coś wyjątkowego. Nieznane fragmenty dorobku Fryderyka Chopina w wersji bardzo oryginalnej, w formie kameralnej, ale jednocześnie z możliwością przedstawienia tego jako dzieło na orkiestrę, tak jak to niejako w pierwotnym zamyśle miał Manuel de Falla. Mamy nadzieję, że to sprawi, że dzieło to Fuego Fatuo będzie projektem, który z łatwością będzie można przedstawić na różnych scenach w całej Europie, bo taki jest nasz cel. Chcemy wzmacniać współpracę pomiędzy różnymi instytucjami kultury w całej Europie. Misją naszej instytucji od samego początku było poprzez muzykę intensyfikowanie i aktywizowanie współpracy w Europie w obszarze kultury i właśnie w ramach tej współpracy Fuego Fatuo przynosi nas tutaj, gdzie mamy także nadzieję na owocną współpracę.
5: Maria Ślebioda, dyrektorka Instytutu Polskiego w Madrycie.
9: Instytut Polski w Madrycie ma przede wszystkim za zadanie promowanie polskiej kultury w Hiszpanii. To jest dosyć oczywiste skojarzenie i taka główna rola, ale jednocześnie, co powiedziałabym, może jest nawet ważniejszym aspektem, ma za zadanie, i tak ja widzę tę instytucję, poznawanie ze sobą artystów z obu państw, intelektualistów, naukowców, słowem tworzenie takich zrębów współpracy, tworzenie wspólnych projektów i kreowanie mostów porozumienia. Myślę, że w dzisiejszych niespokojnych mocno czasach takie właśnie łączenie i budowanie jedności europejskiej to jest niezwykle ważna rzecz. W związku z tym ten projekt spełnia wszystkie te kryteria i wydaje mi się on niezwykle pięknym i ważnym projektem. O unikatowości tego projektu już moi przedmówcy mówili, ale oczywiście nie do przecenienia jest fakt, że w jednym dziele spotyka się dwóch absolutnie ikonicznych i emblematycznych dla obu naszych narodów kompozytorów. Manuel de Falla i Chopin. To jest coś niezwykłego. A na domiar tego ten projekt zostanie zaprezentowany właśnie w roku stulecia konkursu chopinowskiego i jeszcze dodatkowo w roku 50-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych polsko-hiszpańskich. Więc ciężko mi sobie wyobrazić lepszy prezent dla Instytutu Polskiego, który mógłby się nam zostać zaproponowany. Dlatego bez najmniejszego zawahania zaczęłam szukać partnera i bardzo jeszcze raz dziękuję Białemu Stokowi, że się zgodził. Myślę, że to znakomite miejsce do wystawienia tej opery. I Instytut Polski w Madrycie buduje bogaty program związany z tymi dwiema rocznicami, o których wspomniałam. I bardzo się cieszę, że niewątpliwie takim flagowym projektem właśnie będzie Błędny Ognik Fuego Fatuo.
5: Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
10: Naszą misją jest promowanie twórczości naszego największego kompozytora i dbanie o nią na całym świecie. Ja może zacznę od takiej osobistej nuty, dlatego że kiedy dowiedziałem się od pani dyrektor o tym projekcie, to się naprawdę wzruszyłem, bo przypomniało mi się, jak jako dziecko chodzące już do szkoły muzycznej kupiłem sobie moje młode lata Artura Rubinsteina, książkę jego wspomnień i zaczytywałem się w tej książce. Jednym z pierwszych kompaktów, jakie miałem okazję kupić, to było nagranie Artura Rubinsteina Noce w ogrodach Hiszpanii, Noches Jardines de España. Na tej płycie jest też Taniec ognia Manuela de Falla. Artur Rubinstein był honorowym jurorem konkursu chopinowskiego, był jednym z największych chopinistów w historii. Do dzisiaj jego mazurki są wzorem wykonywania tej twórczości. Jednocześnie pośród polskich twórców i wykonawców muzyki był chyba największym i najznakomitszym miłośnikiem muzyki hiszpańskiej, przyjacielem Manuela de Falla, znakomitym znawcą kultury hiszpańskiej. Więc gdzieś symbolicznie przygotował grunt pod tę przyjaźń polsko-hiszpańską, która taki wspaniały artystyczny wymiar znajduje w tym przedsięwzięciu. Z Miguelem Angelem znamy się już od ładnych paru lat i ja z wielkim podziwem obserwuję wszystko to, co dzieje się także w kontekście muzyki polskiej, Fundación Juan March. Festiwal w Granadzie, którą miałem okazję odwiedzić kiedyś, obserwuję z daleka i cieszę się, że będę miał okazję przyjrzeć się z bliska temu wydarzeniu, którego rozmachu bardzo serdecznie, Paolo, chciałbym pogratulować. Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, myślę, można powiedzieć bez przesady, jest jedną z gwiazd od lat festiwalu Chopin i jego Europa, który odbywa się w Warszawie i myślimy o wszystkim, co dzieje się tutaj w Białymstoku, jako o takim zaprzyjaźnionym miejscu, miejscu dla Fryderyka Chopina i naszej instytucji. Wreszcie pani dyrektor Maria Ślebiota bardzo wiele czyni, żeby obchody stulecia konkursu chopinowskiego, które przygotowujemy z ogromnym globalnym rozmachem, w Hiszpanii miały, nawet w skali tego, co będzie działo się w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych, miały rzeczywiście wymiar absolutnie szczególny. Także Hiszpania w roku 2027 dla Polski i dla Chopina będzie miejscem wyjątkowym. Panowie zaczęli wizytę w Polsce od spotkania z naszym dyrektorem, doktorem Arturem Szklenerem i Joanną Bukszczanin, która jest odpowiedzialna za realizację konkursu i tych wydarzeń świętujących właśnie stulecie konkursu, więc bardzo się cieszę, że włączamy z ogromnym entuzjazmem to wydarzenie, światową premierę Fuego Fatuo, do oficjalnych obchodów stulecia konkursu chopinowskiego, największej polskiej marki kulturalnej o globalnym zasięgu. Myślę, że gdzieś tam w niebie i Defaja, i Rubinstein się bardzo cieszą, i Chopin na pewno też.
5: Mówił Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Czasu na realizację jest sporo, czekamy więc na efekty tej współpracy. Przypominam, premiera białostocka opery jest planowana na wrzesień 2027 roku. Jeśli chodzi o tę godzinę programu, to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.
11: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Biegamy.
2: Pomagamy.
1: Biegamy.
2: A właśnie, że pomagamy.
1: Nie, biegamy.
2: Nieprawda, bo pomagamy.
1: Biegamy.
2: Pomagamy.
1: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
2: Już 13 czerwca w Białymstoku.
1: Plum Equidem Mini, czyli biegi dzieciaków.
2: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
1: Sponsor Plum.
2: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Witam. Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w Podlaskiem? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość.
10: Mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
9: Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? O tym dzisiaj w programie. Powiemy też o kolejnej edycji sztafety Plum Equity, która 13 i 14 czerwca odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym w białostockim Zwierzyńcu. Zmierzy się tam blisko 2800 osób, dzieci i dorosłych.
11: Plum Equidem jest bardzo kolorowym wydarzeniem. Bardzo dużo drużyn mamy firmowych, bo to jest doskonała integracja i promocja firmy. No, ludzie biegną w koszulkach brandowanych swoją firmą. My dostajemy bardzo dużo takich sygnałów od działów PR-owych z kadr, że to jest lepsze niż impreza integracyjna, bo ludzie tutaj się bawią, spędzają ze sobą dużo czasu i te emocje, które ze sobą zabierają, są po prostu piękne.
9: Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od marzenia, a właściwie planu władz podlaskiego o naszym województwie jako lepszym miejscu do życia.
8: Ważne w Białymstoku.
9: Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w województwie podlaskim? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość. Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? Walka z wykluczeniem transportowym, czyli budowa lotniska regionalnego i infrastruktury kolejowej. Wzmocnienie miast powiatowych i subregionalnych, pomoc dla branży turystycznej w strefie przygranicznej, wsparcie cyfryzacji regionu i lokalnych branż, takich jak przetwórstwo mleczarskie czy produkcja maszyn rolniczych. Potrzebna jest też zmiana zasad finansowania usług publicznych tak, by uwzględniały wyższe koszty ich utrzymania na terenach słabiej zaludnionych. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
10: Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym. Województwo podlaskie, jak w soczewce, odpowiada na te potrzeby, które ta koncepcja Komisji Europejskiej prawa do pozostania chce rozwiązać. Z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację od nas niezależną, mamy problemy związane z depopulacją, odpływem młodych mieszkańców, odpływem talentów oraz także z tym, że w tych rankingach innowacyjnych jesteśmy w dosyć niskich miejscach. Dlatego ta koncepcja musi być również szyta na miarę naszych potrzeb. Stąd jako zarząd województwa przedstawiamy w swoim dokumencie dla Komisji Europejskiej 7 konkretów. Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w kontekście relacji z naszym sąsiadującym regionem, czyli z regionem Mazowsza. W ramach tego instrumentu oczekujemy, że miejsca pracy będą wspierane finansowo właśnie przez ten instrument prawa do pozostania. Również chcemy, aby rozwój naszego województwa w ramach tego instrumentu, to jest to też, o czym mówimy od początku, odkąd objęliśmy funkcję w zarządzie województwa, chcemy, aby się rozwijał w sposób równomierny, więc chcemy, aby w miastach powiatowych, czyli w tych 14 naszych miast powiatowych, powstawały centra kompetencji kształcenia dualnego, aby w ten sposób poprzez kształcenie skierowane na właściwe kompetencje, a także kształcenie dualne, które jest niezwykle wspierane przez środki europejskie, ci nasi młodzi mieszkańcy mogli pozostawać w tych swoich powiatach, gdzie mieszkają. Oczekujemy w drugim konkrecie, że zostanie przygotowany europejski standard dostępu do usług publicznych. Dzisiaj, szanowni państwo, środki europejskie, Komisja Europejska wspiera takie usługi publiczne jak transport, jak dostęp do służby zdrowia, do szpitali czy do szkół na podstawie liczby mieszkańców. Jest to w stosunku do naszego regionu dosyć krzywdzące kryterium, ponieważ jesteśmy regionem, które ma niską populację, ale ponadto mamy rozproszoną sieć osadniczą, co powoduje, że ten sposób finansowania tworzy chociażby w naszym regionie pustynie medyczne, więc tutaj zgłaszamy, i to nie jest pomysł, żeby tworzyć chociażby szpitale w każdym powiecie, a przychodnie w każdej miejscowości. To jest postulat dotyczący szybkiego transportu, czyli szybkiego dojazdu do przychodni, do lekarza i do szpitala. Również, szanowni państwo, warto wskazać, że w naszym województwie w zakresie miast 92% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. O wiele to gorzej wygląda w przypadku mieszkańców terenów wiejskich, bo tylko co czwarty mieszkaniec ma taki dostęp. Jest to właśnie związane z tym, że gmin nie stać. Gminom się nie opłaca z uwagi na rozproszenie sieci osadniczej, też z uwagi na niskie zaludnienie, finansować takich działań, więc również te środki w ramach prawa do pozostania powinny zmienić zasady finansowania, nie z uwagi na ilość mieszkańców, ale właśnie między innymi na wspieranie miejsc o rozproszonej sieci osadniczej i małej ilości mieszkańców. Trzeci nasz konkret to jest wzmacnianie miast subregionalnych. Województwo podlaskie ma strukturę monocentryczną. Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, w którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na rozwoju tych subregionów. Mówię tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. I tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych. Czwarty konkret, który zgłaszamy Komisji Europejskiej, dotyczy przełamania wykluczenia transportowego. 188 tysięcy naszych mieszkańców właśnie z terenów zachodnich, czyli Łomży, Kolna i Zambrowa, jest wykluczone w zakresie dostępu do sieci transportu kolejowego. Oczywiście to się za niecałe już 2 tygodnie zmieni, ponieważ zostanie uruchomiona również przy udziale środków województwa podlaskiego droga kolejowa do Łomży i będzie na początku będzie to 6 pociągów, 6 par, 2 pary na drodze Białystok-Łomża, 2 pary na drodze Białystok-Ostrołęka przez zajazd Kieszeniowy do Łomży i 2 pary Białystok-Olsztyn właśnie przez zajazd Kieszeniowy i do Łomży i do Ostrołęki. Ale potrzebujemy środków, aby wspierać właśnie tworzenie kolejnych połączeń kolejowych, tras kolejowych, tak aby walczyć z tym wykluczeniem transportowym. Również powtórzyliśmy w naszych konkretach do Komisji Europejskiej w ramach prawa do pozostania to, co zgłaszamy już od wielu miesięcy. Jesteśmy największym regionem w Unii Europejskiej, które nie posiada lotniska regionalnego. Mamy najdalszy dostęp do lotnisk regionalnych. Również w ramach tego wykluczenia wskazujemy, że Unia powinna wrócić do finansowania w ramach prawa do pozostania budowy lotnisk regionalnych. Aby to mogło się wydarzyć, powtarzamy nasze postulaty, które już zgłaszaliśmy. Musi zostać zmieniona definicja lotniska regionalnego, tak aby wszystkie pasy startowe, także takie pasy startowe jak pas w Białymstoku i pas w Suwałkach, się w tej definicji mogły zmieścić, bo dzisiaj one tej definicji nie spełniają. Również się muszą zmienić dane dotyczące odległości pomiędzy lotniskami regionalnymi. Dzisiaj one są powyżej 200 km, powinny być zmniejszone gdzieś do około 150, maksymalnie 180 km. I też co za tym idzie, to musi być również powrót do tego, co się działo chociażby w perspektywie 7-13, że takie inwestycje były finansowane czy współfinansowane ze środków europejskich. konkrecie piątym powtórzyliśmy nasze wcześniejsze, też zgłaszane do wielu dokumentów, zgłoszenia odnośnie specjalnego statusu wschodnich regionów przygranicznych. Już też warto podkreślić, wiele w tej kwestii udało się zrobić. Nasi beneficjenci środków europejskich mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zwiększa się trzykrotnie, z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%. Są to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status. Taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana. Szósty kontrakt dotyczy wsparcia kultury, tożsamości oraz rekompensaty dla turystyki. Warto pamiętać, że w naszym regionie 32% naszego terytorium to są tereny przyrodnicze. Są to i parki narodowe, i parki krajobrazowe. Ten ekosystem kultury Unii Europejskiej powinien wspierać również to nasze dziedzictwo kulturowe jako element, który będzie pozwalał nie tylko pozostawać naszym mieszkańcom w naszym województwie, ale także zapraszać turystów. My teraz jako województwo podlaskie drugi już sezon gros środków przeznaczamy na to, aby turysta do naszego województwa mógł przyjeżdżać. Sytuacja, z którą walczymy, nie była przez nas zawiniona. Sytuacja geopolityczna miała charakter zupełnie niezależny, ale żebyśmy mogli na równi konkurować z tą branżą turystyczną z innych regionów europejskich, również w ramach prawa do pozostania, te regiony, które chcą z tych środków korzystać, powinny otrzymać środki na wsparcie rozwoju turystyki. Bezpieczeństwo energetyczne, adaptacja do klimatu, jest to siódmy i ostatni konkret. Jako województwo podlaskie jesteśmy w czołówce w naszym kraju, jeżeli korzystanie z odnawialnych źródeł energii, ilość energii wytwarzana w sposób odnawialny jest jedna z najwyższych w naszym kraju, ale stykamy się z innymi problemami, z problemami chociażby tego, jak tą energię przesyłać, jak tą energię magazynować. Te sieci przesyłowe są już dosyć przestarzałe, ich parametry nie pozwalają, aby cała ta energia mogła być przekierowywana właśnie przez tą sieć przesyłową, brakuje magazynów energii, więc również to prawo do pozostania powinno ten wątek bezpieczeństwa energetycznego w sobie zawierać.
9: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Stanowisko województwa trafi teraz do Komisji Europejskiej.
8: Istotne w Białymstoku.
9: Jak podlaskie firmy mogą skutecznie zdobywać fundusze krajowe i europejskie, w tym te przeznaczone na obronność? O tym m.in. rozmawiali przedstawiciele władz województwa z przedsiębiorcami na konferencji Nauka, Biznes, Samorząd. W programie spotkania znalazły się takie punkty jak m.in. cyberbezpieczeństwo, innowacje, technologie dual use i finansowanie nowych projektów. A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zakończonym procesie w sprawie 11 oskarżonych o oszustwa metodą na policjanta i prokuratora, o końcu roku akademickiego dla najstarszych mieszkańców miasta oraz o rozpoczętej rekrutacji na nowy rok akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Politechnice Białostockiej.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. Sąd Okręgowy w Białymstoku zakończył w poniedziałek postępowanie dowodowe w procesie 11 osób oskarżonych o oszustwo metodą na policjanta i prokuratora. Pod koniec czerwca strony mają wygłosić mowy końcowe. Mogą być potrzebne do tego dwie rozprawy. Najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu mów końcowych zapadnie wyrok pierwszej instancji. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Przestępstwa zostały popełnione na terenie całego kraju od połowy września 2021 roku do końca kwietnia 2022 roku, a pokrzywdzonymi są w większości osoby w podeszłym wieku. Zarzutami śledczy objęli przestępstwa na szkodę 38 osób. Łączna kwota wyłudzeń to ponad 1 700 000 zł oraz 47,5 tysiąca dolarów. Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2026-2027 na dwóch największych uczelniach w Podlaskiem, Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Politechnice Białostockiej. Wśród nowości na Uniwersytecie w Białymstoku jest m.in. chemia kryminalistyczna czy fizyka komputerowa gier i robotów, a na Politechnice Białostockiej cyberbezpieczeństwo. Uniwersytet w Białymstoku, największa uczelnia w regionie, łącznie na 47 kierunkach przygotował blisko 4300 300 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Białostockiej. Łącznie na 32 kierunkach studiów inżynierskich i licencjackich przygotowano prawie 2000 miejsc. Tymczasem we wtorek na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się uroczyste zwieńczenie roku akademickiego najstarszych mieszkańców miasta. Seniorzy, którzy przez ostatnie miesiące zgłębiali wiedzę z zakresu zdrowia i profilaktyki, oficjalnie odebrali dyplomy ukończenia zajęć. Białostoccy seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek to tylko liczba, a emerytura to idealny czas na rozwijanie pasji. Zamiast odpoczynku w czterech ścianach, miniony rok upłynął im pod znakiem intensywnej nauki. A ci, którzy nie mają planów na drugi weekend czerwca, być może skorzystają z propozycji Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku, który organizuje kolejną edycję barokowych ogrodów sztuki, w tym roku pod hasłem Rajski Ogród. I motywem przewodnim będą efektowne rajskie ptaki, żurawie i pawie, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
12: Pojawią się w naszej przestrzeni już 11. Pierwsze zawitają tutaj na ulicy Kilińskiego, ale później oczywiście w ogrodach Pałacu Branickich.
6: Do tego będą koncerty, wystawy, wykłady, spacery, warsztaty i barokowy piknik kostiumowy. A za tydzień w weekend na stadionie lekkoatletycznym oraz terenach wokół Zwierzyńca w Białymstoku będzie Plum Ekiden Sztafeta Maratońska. Wydarzenie od lat łączy sportowe emocje i działalność charytatywną. Jak mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białymstok Biega, na stadionie może pojawić się nawet 2800 osób.
13: Tutaj liczy się integracja i chęć właśnie pomocy.
6: Na pomoc dzieciom w ciągu 11 lat udało się zebrać około 270 tysięcy złotych.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Przed nami kolejna edycja sztafety Plum Ekiden. 13 i 14 czerwca w zawodach, których centrum będzie stadion lekkoatletyczny w białostockim Zwierzyńcu, zmierzy się blisko 2800 dzieci i dorosłych. Jak podkreślają organizatorzy, nie są to zwykłe biegi, a sportowa rywalizacja w szczytnym celu pomocy Fundacji Koliber, mówi prezes Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński.
11: Jest to nasza sztafeta i maratońska, i 4x5, już wyjaśnię, o co chodzi. Sztafeta maratońska to jest sześciosobowa drużyna, w której cała drużyna łącznie pokonuje dystans maratonu. To jest tak, że pierwsza osoba w tej sztafecie biegnie 7 km 195 metrów, kolejne dwie biegną po 10 km, czwarta, piąta i szósta zmiana, czyli ostatnie trzy osoby biegną po 5 km. Łącznie to daje 42 km 195 metrów, więc jest to sztafeta maratońska. A imprezą taką, znaczy nawet źle bym powiedział, że to jest impreza towarzysząca, bo oni biegną razem, ale obok sztafety maratońskiej, o tak, może to jest lepsze wyrażenie, startuje sztafeta 4x5, czyli sztafeta czteroosobowa, gdzie każdy biegnie 5 km. Zapraszam na tą sztafetę, bo możecie z fajną drużynę sklecić i pobiec nawet w 4 osoby po 5 km każdy. Razem pokonacie 20 km, więc możecie pokonać razem albo maraton, albo prawie półmaraton. No prawie, trochę zabraknie, no ale te 20 km. Natomiast Plum Ekiden jest bardzo kolorowym wydarzeniem. Bardzo dużo drużyn mamy firmowych, bo to jest doskonała integracja i promocja firmy. No, ludzie biegną w koszulkach brandowanych swoją firmą. My dostajemy bardzo dużo takich sygnałów od działów HR-owych, z kadr, że to jest lepsze niż impreza integracyjna, bo ludzie tutaj się bawią, spędzają ze sobą dużo czasu i te emocje, które ze sobą zabierają, są po prostu piękne. Mamy takie drużyny, każdego roku to widzę, gdzie w drużynie biegnie prezes, magazynier, księgowa. Z każdej pozycji w firmie można kogoś znaleźć, kto w tej drużynie biegnie. No i to jest ta właśnie integracja, że to nie jest tak, że menadżerowie biegną sami, handlowcy sami, tylko po prostu fajnie się to miesza. No a poza tym część opłat startowych, które zawodnicy wnoszą w Plum Ekiden, przeznaczamy na cel charytatywny. I tak robimy od 2015 roku. Przekazaliśmy już zdecydowanie ponad 200 tysięcy złotych, już chyba, jak sięgam pamięcią, chyba z 250 tysięcy przekazaliśmy na te cele charytatywne, na tej imprezie tylko, bo generalnie na każdej imprezie mamy cel charytatywny i przekazujemy te środki, ale jak mówimy, tylko Plum Ekiden. No i dalej to będziemy robili w dalszym ciągu, czyli ten cel charytatywny mamy i nam on przyświeca i naprawdę to jest bardzo kolorowa, mamy czerwiec, kolorowa impreza, kolorowe drużyny, część drużyn się przebiera, no w ogóle fajnie. I znowu, nie chodzi o rywalizację, a chodzi o to, żeby ze sobą pobyć, żeby ze sobą wspólnie spędzić ten czas. I się spotykamy, co ważne w tym roku, spotykamy się, znaczy zawsze się spotykamy na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale to, co jest ważne, ten stadion w tym roku obchodzi swoje stulecie, więc trzeba po prostu tam być. I jeszcze jedna ważna rzecz. My przy każdym wydarzeniu, poza biegiem pamięci Sybiru, mamy biegi dla dzieci, bo o tym musimy pamiętać, ponieważ udaje nam się robić największe biegi dla dzieci w Polsce. Nikt nie jest w stanie, w żadnej metropolii typu Warszawa, Poznań, Kraków, nikt nie zrobił jeszcze większych imprez dla dzieci od tych, które my robimy w Białymstoku. To mnie bardzo cieszy. W zeszłym roku 12 tysięcy dzieci z nami biegało w wieku od 2 do 14 lat. Od dwóch lat w Plumek 1 i to chcę powiedzieć, mamy Plumek 1 mini, czyli takie mini sztafety dla dzieci. Dzieciaki biegają po bieżni stadionu, no coś pięknego, bo one biegały z tymi pałeczkami, jak przekazują sobie te pałeczki, ale trzeba to zobaczyć. Nawet jeżeli ktoś nie zdecydował się zapisać swojego dziecka, to warto przyjść i po prostu popatrzeć na to. To jest coś niesamowitego. My oczywiście tym dzieciom w czerwcu na tej imprezie na stadionie, razem z miejsko aktywnymi, którymi to robimy, zapewniamy tam jakieś dmuchańce, czyli dzieci mają też frajdę poza bieganiem, no ale oczywiście clue to jest te bieganie. Więc dzieciaki też biegają, też przekazują swoją część opłaty startowej na cel charytatywny, czyli uczymy tych dzieci od najmłodszych lat, że bieganie może się łączyć z takim dobrym celem jeszcze, czyli biegamy i pomagamy. Generalnie to jest nasze takie hasło. Później ostatni weekend czerwca zapraszam na Dolny Śląsk do Świeradowa Zdroju i Zery Ultra Trail. Tam biegamy na dystansach od 16 km do ponad 100, więc okej, już tam nie ma piątki, nie do końca mamy gdzie tam zrobić. Natomiast jeżeli ktoś się zastanawia, to powiem tylko tyle. No biegamy sobie w górach. Trasy są poprowadzone, jak mówimy o tym najkrótszym dystansie. Trasa jest poprowadzona w taki sposób, że pierwsze 6 km idziemy pod górę. Bym przesadził, bym powiedział, że każdy biegnie. No tak nie jest. No oczywiście ta elita biegnie, ale zdecydowana większość idzie pod górę, a później 10 km zbiegamy. To przyjemnie brzmi i to jest bardzo fajne. No i mamy bieg górski zaliczony. Do tego zachęcam. Tam mamy dystansy 16 km, 25, 35, 50, 70 i 100. Ponad 100. Więc biegamy po górach Izerskich, więc duch gór nam towarzyszy. Jesteśmy na przepięknych terenach. No i to jest ostatni weekend czerwca. Zapraszam do Świeradowa Zdroju. Później mamy imprezę tylko dla dzieci. To jest ostatni weekend sierpnia Hero Run Kids. I to jest impreza dla dzieciaków, którą robimy z miejsko-aktywnymi na plaży miejskiej w Dojlidach. Czyli Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji również z nami tę imprezę przygotowuje. I na plaży dzieciaki oj, mają taką frajdę, że to naprawdę aż trudno opisać. W ubiegłym roku 2,5 tysiąca dzieci z nami tam było. Przygotowujemy przeszkody dla dzieci, bo to nie jest zwykły bieg. To jest bieg z przeszkodami. Dzieciaki pokonują przeszkody, taplają się z nami w błocie, wchodzą do wody, czołgają się po piasku. Mnóstwo frajdy. Oczywiście zawsze dystans jest uzależniony od wieku dziecka. To proszę tam się nie obawiać. Te maluchy naprawdę są tylko na piasku, na plaży z nami i też są takie 2-, 3-, 4-latki. No komedia. Trzeba zobaczyć, tak, jak te dzieci są umorusane w tym piasku, w błocie, w butach wchodzą do wody. No dla nich to też jest coś takiego, coś, czego rodzice zawsze zabraniali i nagle można. I to jest tak na koniec wakacji będzie. Później we wrześniu mamy Białystok Biega. Będzie 16. edycja naszej najstarszej imprezy, od której wszystko się zaczęło. Też mamy biegi dla dzieci, które robimy z księgarnią Tania Książka. Też ponad 2000 dzieci będzie na starcie. Później mamy nocną piątkę, czyli bieg na 5 km nocną porą, a w niedzielę będzie bieg na 10 km, czyli to jest piątka i dycha nasza przy Białystok Biega. I wszystko startuje z ulicy Branickiego, a metę ma przy Galerii Białej. Później mamy Bizon Ultra Trail, czyli nasza impreza trailowa, którą mamy w Puszczy Knyszyńskiej, którą organizujemy od 2020 roku. I to jest jeszcze szersza impreza. Najpierw w sobotę biegamy na dystansach od 10 do 100 km. Jest 6 dystansów, więc można sobie wybrać, kto chce krócej, kto chce dłużej. Wszystko jest po Puszczy Knyszyńskiej, bardzo pięknie, w ogóle jesteśmy oderwani od cywilizacji. A startujemy i finiszujemy w Supraślu, który jest sercem tych zawodów. Natomiast jak w sobotę puszcza należy do biegaczy, to w niedzielę mamy Bizon MTB. Czyli zapraszamy kolarzy MTB i tych, którzy wolą gravel. Na gravelu jadą ponad 100 km, a kolarze MTB jeżdżą na krótszych dystansach i tam też mamy dla dzieciaków, ale dzieci jadą z rodzicami, więc w ogóle jest fajnie, jest taka integracja

0: Dzisiaj też mamy biegi dzieci i biegi dla dorosłych. Biegamy na symbolicznym dystansie 1918 metrów oraz na biegu głównym na dystansie 10 km. No i tak kończymy rok. Te biegi dzieci są u nas zebrane w cykl Super Biegacz. To jest taki cykl, w którym mamy 6 imprez dziecięcych i wystarczy, że dziecko pobiegnie w 4 z nich i dostanie na koniec sezonu taki specjalny medal Super Biegacz. Czyli taka specjalna nagroda. Uznajemy wtedy, że to dziecko jest super biegaczem. Było z nami na 4 imprezach różnych, czyli biegało, zakładam, i w lesie, i na ulicy, i na bieżni, i może bieg na plaży. Różne biegi poznało, było z nami, ukończyło, więc jest super biegaczem. Myślimy też o dzieciach, myślimy o dorosłych.
1: Ciekawa jestem, ile osób z kanap i foteli porwie ta rozmowa. Obstawiam, że chyba się pojawi kilku nowych zawodników, bo z taką pasją i z taką prostą informacją, że każdy może. Myślę, że trafiasz do tych, co jeszcze siedzą na tych bujakach swoich.
0: No bardzo dziękuję, ale po prostu może to dlatego, że mówię prawdę. Że to naprawdę jest proste i nie trzeba tutaj kombinacji. Później dodał jakieś rzeczy. Ktoś na pewno, jak zacznie biegać, będzie chciał sobie jakiś zegarek biegowy kupić, jakieś lepsze buty, lepszy strój i tak dalej. Ale naprawdę, żeby zacząć, to nie jest potrzebne. Absolutnie. Naprawdę. Do niczego nie potrzebujecie mega sportowego, nie wiadomo jakiego zegarka. Na początku wystarczy, żeby miał stoper, po prostu. Bo nie jest ważny dystans. Mówię o tym pierwszym okresie. To nie jest ważny dystans, tylko jest ważny czas aktywności. Bo jeżeli ktoś siedział i nic nie robił, no to musi się zacząć ruszać. A później przejdziemy do tych rzeczy, jak zrobić, żeby biegać szybciej, żeby biegać dalej i tak dalej, i tak dalej.
1: Grzegorz Kuczyński był gościem Radia Złote Przeboje, prezes Fundacji Białystok Biega i oczywiście wspaniały biegacz. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej sztafety mają zostać przeznaczone na wyjazd wytchnieniowy dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Impreza odbywa się w wyjątkowym miejscu, na stadionie lekkoatletycznym imienia Wojciecha Nowickiego, który w tym roku obchodzi swoje stulecie. Obiekt ten jest nie tylko areną dla zawodowców, którzy pod koniec lipca zmierzą się tu podczas Mistrzostw Polski, ale także miejscem integracji dla amatorów i dzieci, mówi kierownik tego obiektu Rafał Gosk.
2: Jest to najstarszy i najbardziej zasłużony obiekt, na pewno w naszym mieście, a może nawet w regionie. I tutaj słów kilka chciałem powiedzieć o ciekawej historii tego obiektu, gdyż początki, plany budowy tego obiektu rozpoczęły się już po 1919 roku. Wtedy to podjęto taką decyzję o zorganizowaniu i uporządkowaniu terenu ówczesnego Parku Konstytucji 3 Maja, teraz zwanego Parkiem Zwierzynieckim. I jednym z etapów była właśnie budowa stadionu w Zwierzyńcu. Stadion po krótkiej, kilkumiesięcznej budowie powstał w 1926 roku. 5 września nastąpiło uroczyste otwarcie. Obiekt wtedy składał się z boiska piłkarskiego, z bieżni 400-metrowej, lekkoatletycznej. Nie w takim kształcie jak teraz, oczywiście nie z takim podłożem, ale służyła ona do biegania i takiego pawilonu dla sportowców. Tak jak mówiłem, huczne otwarcie. 5 września 1926 roku odbyły się wielkie zawody sportowe. Wszystkie kluby ówczesne białostockie wzięły udział. Też wszyscy mieszkańcy. Odbył się taki uroczysty pochód. Obiekt został otwarty i głównie służył on wtedy do rozgrywek piłkarskich. Zresztą tak się działo do 70. lat ubiegłego wieku. Bardzo był wykorzystywany przez białostockie kluby sportowe, jeśli chodzi o piłkę nożną. Natomiast po otwarciu jakby ten entuzjazm troszeczkę upadł i obiekt stopniowo niszczał do 33. roku. Wtedy podjęto decyzję o tym, żeby go odnowić, zmodernizować i w 34. roku obiekt zmodernizowano, zyskał nową trybunę krytą na 600 osób. Na dole były szatnie dla zawodników, był też taki klub, powiedzmy restauracja. I tu ciekawostka, te trybuny zbudowane w 1934 roku przetrwały do 1982 roku, czyli blisko 50 lat. Przetrwały zawiruchę wojenną, tak jak zresztą jak cały stadion. Udało się tym trybunom przetrwać. No i cóż, i w 1934 roku obiekt, tak jak mówiłem, został zmodernizowany i głównie też z tego powodu, wydaje mi się, w 1935 roku, w dniach 6-7 lipca odbyły się na tym stadionie pierwsze Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. To były wtedy Mistrzostwa Polski mężczyzn, gdyż w okresie przedwojennym oddzielnie odbywały się Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn, także to była taka pierwsza bardzo prestiżowa i najważniejsza w kraju impreza. No wiadomo, później zawierucha wojenna, obiekt był wykorzystywany przez Rosjan, przez Niemców, ale myślę, że też dzięki temu obiekt przetrwał, mimo tego, że znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Białegostoku, a jak wiemy, centrum Białegostoku było zniszczone w ponad 80%, to oprócz wieży spadochronowej, która była w miejscu teraźniejszego boiska bocznego, stadion przetrwał. Po wojnie znów zaczął tętnić życiem. Tak jak mówiłem, to były zawody lekkoatletyczne, były zawody kolarskie, były o dziwo zawody motocyklowe rozgrywane na tym stadionie. No i przede wszystkim był wykorzystywany do lat 70.

0: jako obiekt piłkarski. 1982 rok, warto odnotować, właśnie została już zburzona ta trybuna, która była jeszcze trybuną przedwojenną, została postawiona nowa, ale dopiero w 1989 roku, która jest do dzisiaj. W 2017 roku, warto też to powiedzieć, odbyły się drugie Mistrzostwa Polski na tym obiekcie, to już całkiem niedawno, a kończąc i ta historia zatacza koło, w tym roku takim głównym, kulminacyjnym, powiedzmy, punktem obchodów stulecia stadionu w Zwierzyńcu będą 102 PZL-a Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Już kobiet i mężczyzn oczywiście, tak jak to teraz się już odbywa, czyli najważniejsza impreza lekkoatletyczna w kraju. 24-26 lipca, już dzisiaj wszystkich słuchaczy na tą imprezę serdecznie zapraszam.
1: Mówił kierownik stadionu w Zwierzyńcu Rafał Gosk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
3: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnie. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty. Zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy, chociaż nie ma żadnych krzyży. My wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. 36 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne. Często ci, którzy będą deportowani w 1945 roku, ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski, kresowy, i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy, a są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1940-1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach. I pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydawało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich 2 dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach. Z jakimi problemami spotykają się tutaj? Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski.
1: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum Sybiru?
3: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń. I co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie, mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym, to jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował od głodu. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, bo dlatego, że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
1: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
3: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka Sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do Outshore, do obozu w RPA. Później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
1: Ponadto, co teraz dzieje się w muzeum, także na lato przygotowujecie ciekawą wystawę, można powiedzieć wręcz egzotyczną.
3: 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę po raz pierwszy w Polsce Arpigieras. Po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork, to są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile. I dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję po raz pierwszy w Polsce. 10 lipca otwieramy tą wystawę.
1: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż trzy województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki. Oprócz Amazonii i Kongo, to jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku 351 kilometrów tego szlaku. Wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną, dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych, i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego, wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
1: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
5: To właśnie te dwie rzeki Pisanarew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, w których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, który połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym, i przyrodniczym. Takim wspaniałym dziele województwa województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie Państwo słyszeli o nazwie Pisanarew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
1: To była Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Jako, że mamy astronomiczne lato, trzeba się po prostu tam wybrać.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A tymczasem dwie największe uczelnie na Podlasiu, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka, rozpoczęły rekrutację na studia. Na Uniwersytecie Medycznym rekrutacja ta trwa już od maja. Wszystkie trzy uczelnie oferują nowe kierunki. Politechnika Białostocka otwiera cyberbezpieczeństwo na Wydziale Informatyki. To kierunek stworzony we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości i liderami w branży IT. Uniwersytet w Białymstoku proponuje z kolei aż 5 nowych kierunków. To chemia kryminalistyczna, fizyka komputerowa, gier i robotów, prawo i podatki w biznesie, slawistyka wschodnia oraz prawo nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. W związku z ogromnym zainteresowaniem psychologią zwiększono na tym kierunku limit miejsc do 60. Zresztą także Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otwiera psychologię, na którą rozpoczął rekrutację na początku maja. W ofercie Uniwersytetu jest też kolejna nowość: bioinformatyka medyczna, kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Moniuszko.
6: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju, sprzed smartfona, no może bardziej sprzed ekranu komputera. Więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną i z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy. Również kształcenie na tym kierunku, ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne i tak dalej, dietetyka. Właśnie mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzi, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo się z tego jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie. Zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej, naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie. I to gdzie? W samym centrum miasta, gdzie po zajęciach można od razu po prostu wyjść do centrum, chociażby po to, żeby odpocząć w gronie swoich przyjaciół przy oczywiście filiżance herbaty albo kawy. Położenie naszego kampusu, położenie tych głównych części dydaktycznych, ale klinicznych też uczelni jest niesłychaną atrakcją, tak mi się wydaje. Ja ciągle jestem tym zachwycony, naprawdę. Ciągle cieszę się sam, bardzo często przemieszczam się piechotą pomiędzy częścią kliniczną, a częścią dydaktyczną, a Pałacem Branickim. Gorąco to polecam, bo to jest piękny park. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni po prostu potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się legendarną przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci. No nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. No życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. No tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. To mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, do tych kierunków przecież chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, i tak dalej. No i jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić. I nie dość, że wykształcimy, to jeszcze gwarantujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, że jak do nas przyjdziecie, to spędzicie tu naprawdę najpiękniejsze lata swojej młodości w fajnym otoczeniu, wśród bardzo kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, ale też, którzy lubią w bardzo ciekawy sposób rozwijać swoje talenty, którzy lubią też się bawić, którzy tworzą niesamowity koloryt naszego miasta, regionu. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo ciągle przeszczęśliwy, przedumny, jak fajną społeczność tworzą nasi studenci.
1: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja, mówił rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Moniuszko. Tymczasem siedziba medyka Pałac Branickich wróci na kilka dni do swoich korzeni. Znowu wypełni się barokową sztuką. 11 czerwca startuje czterodniowe wydarzenie, które co roku przywraca XVIII-wieczny klimat Pałacowi Branickich. Przed nami 11 festiwal Barokowe Ogrody Sztuki. Symbolem tegorocznej imprezy będą rajskie ptaki, żurawie i pawie, a hasło to Rajski Ogród. Od 11 do 14 czerwca odwiedzający będą mogli liczyć na wiele atrakcji związanych z czasami Branickich, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
7: Będzie to przedsmak Edenu, czyli raju, ptaki rajskie, a więc żurawie i pawie. Pojawią się w naszej przestrzeni już 11 pierwsze zawitają tutaj na ulicy Kilińskiego, ale później oczywiście w ogrodach Pałacu Branickich. Z tym, że w tej wystawie właśnie ptaków rajskich będą towarzyszyły liczne imprezy, spotkania, koncerty. Jeden z tych koncertów, pierwszy, odbędzie się w ogrodach Pałacu Branickich, drugi w Auli Magna, ale też szereg jeszcze innych spotkań towarzyszących. Także na pewno będą to bardzo ciekawe wrażenia artystyczne. Mieliśmy już w poprzednich latach właśnie przykłady różnych instalacji, które były na kilka dni sprowadzane, ale właśnie pokazywały piękno i bogactwo właśnie baroku.
1: Jak zapowiada organizator wydarzenia, dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago-Debow, atrakcji nie zabraknie.
8: Kolejna edycja, 9. Barokowe Grody Sztuki. Tym razem, tak jak pan prezydent powiedział, przenosimy się do Rajskiego Ogrodu. Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego, myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku. Ale wcześniej, proszę Państwa, w ramach festiwalu wystawy, wykłady, koncerty. Zaczynamy Arkadię Europy wystawą tutaj w Domu Kultury Śródmieście. Będzie premiera dwóch obrazów odkrytych przez historyka Konrada Niemiry w Muzeum Narodowym, a obrazy przypisywane są autorstwu Mirysa, nadwornego malarza Branickiego, i były zainstalowane w Pałacyku w Choroszczy. Rzadkość, bo obrazy z kolekcji Branickiego właściwie się nie zachowały, są gdzieś rozłożone w innych muzeach w Polsce, a ta spuścizna Branickich jest dla nas bardzo istotna, bo to są nasze bardzo ciekawe korzenie. Oprócz wykładów, wcześniej wspomniałem o Konradzie Niemirze, będzie wykład pani Anny Tomalskiej na temat malarstwa XVIII-wiecznego, będzie też wykład pani Anny Dąbrowskiej, ale zapraszamy też na wyjątkowy spektakl Rajski Ogród Szekspira. Tutaj nasza młodzież, wspierana przez profesjonalistów pana Dariusza Brojka, pana Patryka Bołtryka i panią Katarzynę Gulińską, zaprezentuję Państwu wspaniałe widowisko łączące muzykę, taniec, teatr, i to o 21:00 w parku w ogrodach Branickich. Natomiast w sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców na chwilę oddechu, piknik barokowy od godziny 11:00 w ogrodach Branickich z koszyczkiem przy muzyce barokowej, w wielu atrakcjach dla dzieci, rodzin. Można spędzić bardzo sympatycznie czas i przenieść się do tej atmosfery XVIII wieku. Wieczorem zapraszamy na wyjątkowy koncert w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierunkiem pana Mirosława Głaszczyka, a tytułową muzyką prezentowaną w ramach festiwalu będzie muzyka na wodzie Händla. Oprócz tego koncertu w niedzielę wyjątkowy koncert symfoników bydgoskich pod kierunkiem pana Marka Czekały. Finałem będzie bardzo znany w świecie utwór Happy We Händla. Myślę, że to będzie bardzo miłe zwieńczenie całego festiwalu. Dodam tylko, że oprócz wykładów będzie też spacer edukacyjny, będą też warsztaty, na które serdecznie zapraszam. Zapisy są już uruchomione, więc multum atrakcji w te 3 dni będziemy starali się przenieść Państwa do XVIII wieku i do tych czasów Branickich.
1: Barokowe Ogrody Sztuki to jedna z cotygodniowych wakacyjnych atrakcji, która ma przyciągać turystów, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
9: Wszystkie działania, które prowadzi prezydent miasta Białegostoku i miasto Białystok w zakresie chociażby takim jak ta impreza, o której dzisiaj mówimy, czyli Barokowe Ogrody Sztuki, służą temu, byśmy dotarli przede wszystkim poza Białystok i poza województwo podlaskie z informacją, że Białystok jest niezwykle atrakcyjnym miejscem na turystycznej mapie Polski, że warto city break spędzać w Białymstoku. Jak Państwo zobaczą, tak naprawdę od maja kalendarz wydarzeń, które odbywają się w Białymstoku, to każdy weekend jest z jakąś atrakcją.
1: Udział w imprezie jest bezpłatny, jednak na koncerty i warsztaty potrzebne są darmowe wejściówki oraz zapisy. Wejściówki można odbierać w siedzibie Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: Znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Odbędzie się on od 9 do 12 lipca. Z kolei 23 czerwca zaplanowano zorganizowane zostało wydarzenie wprowadzające, czyli koncert Dobrawy Czocher. Festiwal Inny Wymiar jest organizowany w ramach projektu Wschód Kultury, który jest efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku, festiwal prezentuje różnorodność kulturową Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Zanim jednak festiwal na dobre rozpocznie swoje działania w lipcu, już 23 czerwca w Kinie Forum o 20 odbędzie się koncert Dobrawy Czocher, jednej z najbardziej cenionych współczesnych wiolonczelistek w Europie. I to tyle w tej godzinie programu Julita Grzywa. Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
5: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje.